0: Wersja minimum to jest 11 tysięcy, wersja maksimum to jest 15, a na razie mamy, z tego co rozumiem, 6 tysięcy. A pan na ile liczy? Minister Przydacz mówi, gramy o 15 tysięcy.
1: Niedobrze to wygląda, znaczy, że minister Przydacz i Polska w ogóle nie wie, co Donald Trump chciał powiedzieć, przekazać tą informacją, że zwiększy o 5 tysięcy. Ciągle nie wiemy, czy on miał na myśli zastąpienie tych czterech, czy dodatkowe, innymi słowy. Ciągle nic nie wiadomo.
0: No ale mijają tygodnie i dalej nie wiadomo, to znaczy, co z naszą polityką zagraniczną? To znaczy, no prezydent powiedział, powinniśmy no przynajmniej wiedzieć.
1: No powinniśmy, ale nie wiemy. Myślę, że no, nie jesteśmy aż takim ważnym graczem, żeby z nami tutaj konsultowano. Ja mam nadzieję, że i dobrze, że padła ta deklaracja prezydenta Donalda Trumpa, że zwiększy tą obecność. Zobaczymy skąd, jaki rodzaj wojsk, na ile one będą miały dużą siłę militarną. No to jest kwestia długich negocjacji. W każdym razie nie jest tak, że my mamy jakiś wpływ na to. Jak powiedziałem, bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka była interpretacja, jaka powinna być interpretacja tego komunikatu. I minister Przydacz to potwierdza, że albo tak, albo tak, albo tak. No trzeba by zapytać, jak to będzie. Myślę, że Stany Zjednoczone całościowo podejmują decyzje do obecności w Europie. Jesteśmy pewną pochodnią tego, co będzie się działo.
0: No wiemy, że będą wycofywać się, że będzie mniej samolotów, mniej okrętów podwodnych, no mniej wszystkiego de facto.
1: Tak, tak. I chcę tu powiedzieć taką jedną ważną rzecz. My nie chcemy przyjąć tego do wiadomości. Stany Zjednoczone, bo nie tylko Donald Trump, ale najwyżsi generałowie mówią, że za bezpieczeństwo konwencjonalne odpowiedzialność za to muszą wziąć Europejczycy, czyli Polacy. Natomiast Stany Zjednoczone ciągle będą zapewniać bezpieczeństwo nuklearne, odstraszanie nuklearne. No to jest dobra deklaracja i tu nie chodzi wtedy o liczbę żołnierzy, tylko właśnie o jakość, o skuteczność odstraszania.
0: Natomiast pan mówi obecność nuklearna, dobrze, ale to znaczy, że jeżeli będziemy zaatakowani w jakikolwiek sposób konwencjonalnie, to sami musimy się bronić.
1: No, na czym polega problem? No, nasze wojsko w ogóle jest do tego. My tego nie chcemy przyjąć do wiadomości, bo to by oznaczało, że trzeba by zrobić pobór, powołać, przeszkolić społeczeństwo, coś jak robi Ukraina. Tam jest 500 tysięcy na froncie, trzyma linię frontu żołnierzy. No to co te 5 tysięcy amerykańskich, jakaś brygada ma znaczenie? No żadne.
0: Jeśli chodzi o to,
1: no to jest ważne z perspektywy odstraszania i musimy wszystko robić, żeby ci żołnierze tu byli, bo to oczywiście jest inna kalkulacja z perspektywy Władimira Putina zaatakować państwo, gdzie są siły amerykańskie, które mogą się włączyć i takie, gdzie ich nie ma. Natomiast jeszcze raz, potrzebny jest wysiłek społeczny, żeby zapewnić to, czego Amerykanie oczekują, czyli odstraszanie konwencjonalne, czyli mieć bardzo, bardzo dużo żołnierzy.
0: Panie profesorze, no to trochę Polacy czytają to, co pan mówi, dlatego że z naszego sondażu wynika nie mniej, nie więcej, tylko że 49% Polaków nie wierzy, że Polska może liczyć na wsparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko 30% uważa inaczej, tylko 10% w ogóle uważa, niepełne 10%, że to jest pewne, że on nam pomoże. No, pan mówi w pewnym sensie to samo, no tak, bo pomoc jądrowa to nie jest to samo, co pomoc konwencjonalna.
1: No ja myślę, że to jest oczywisty przekaz. No, to społeczeństwo ma rację, bo nie będą się, przecież już tutaj była tak dronów ze strony Rosji, na szczęście nieuzbrojonych, i Amerykanie nie kiwnęli palcem, a dzwonił tam prezydent Karol Nawrocki. To jest sygnał do nas. I nie możemy od tego uciec. Sami musicie wykazać determinację, że jesteście gotowi bronić państwa. My zapewnimy odstraszenie nuklearne, a wy powoli musicie wziąć to w swoje ręce.
0: Powoli czy szybko? Bo te decyzje amerykańskie są, no powiedziałbym, one są sygnalizowane od dawna, ale jeszcze za czasów Bidena były trochę sygnalizowane. Ale w tej chwili decyzje następują błyskawicznie.
1: Ale jak szybko można zrobić, skoro my mamy kilkanaście roczników nieprzeszkolonych, bo pobór jest zawieszony. My nie odwiesiliśmy poboru jak państwa bałtyckie wszystkie czy skandynawskie. My mamy cztery razy mniej żołnierzy.
0: Chyba nie interesuje.
1: My mamy cztery razy mniej żołnierzy na przykład w stosunku do Litwy, w stosunku do populacji. My kierujemy polskich oficerów na wczesne emerytury. U nas średnie przechodzenie na emeryturę żołnierza jest 45-47 lat. No i nie ma w związku z tym, kto szkolić tych poborowych i dlatego nie ma poboru. No po prostu ciągle nam Amerykanie to mówią i dlatego się w tym wszystkim nie liczymy. Jesteśmy klientem tych Amerykanów, bo nie jesteśmy stanie zapewnić takiego frontu, jak to robi na przykład Ukraina, która ma podobną populację. Nie mówię, żeby miał być tu 500 000, bo w ogóle takich rezerw nie mamy, ale przynajmniej coś robić, żeby odtwarzać te straty rezerw. Przecież ci ludzie, którzy byli szkoleni na początku lat 2000 w poborze, oni odchodzą, są starsi i nikt ich nie zastępuje. My po prostu jesteśmy bardzo słabym ogniwem tu, jeśli chodzi o ten podstawowy czynnik, który jest, chodzi w obronie. Ludzie, jeszcze raz ludzie. Przeszkoleni żołnierze.
0: Do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale nie mogę nie zapytać o ten order Orła Białego, który wisi nad planowanym spotkaniem biznesu polskiego, ukraińskiego, spotkaniem w Gdańsku, które ma dotyczyć odbudowy Ukrainy. Jakie jest teraz rozwiązanie tej sytuacji?
1: No niestety to była bardzo zła decyzja. Ja uważam, że trzeba bardzo silnie reagować na takie próby upamiętnienia armii UPA, która dopuściła się czynów ludobójczych na Polakach, no ale to musi być skuteczne. My stawiamy ultimatum, że domagamy się zmiany nazwy, jeżeli nie, no to odbierzemy order nazwy tej jednostki. To nie następuje i my tego nie robimy, czyli pokazujemy swoją słabość.
0: No dobrze, a jak zrobimy, to też nie będzie najlepiej, bo wtedy będzie jeszcze gorzej chyba.
1: No ale to teraz prezydent pokazał, że jest, no to mówią, no użyję tego tradycyjnego określenia, no miękiszonem, no wystraszył się konsekwencji, słusznie, bo to byłby skandal międzynarodowy wielki, no zresztą przypomnę.
0: Gdyby odebrano, rozumiem.
1: No jak najbardziej, bo przecież cały świat by wyciągnął, że Mussolini ma, Schröder ma, Zełenski nie, to nikt tego by nie zrozumiał. Poza tym przypomnę, no że polscy politycy, no przecież prezydent Andrzej Duda po pierwsze nadał mu w 2013 roku, to wtedy kancelarią rządził...
0: W 2023.
1: Pan minister Przydacz, który przeszedł z MSZ-u, nadzorował te nadanie orderu Orła Białego. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Zełenski się zrewanżował w ubiegłym roku, nadał najwyższe odznaczenie polskiemu prezydentowi Andrzejowi Dudę. Najwyższe odznaczenia mają Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński, Ryszard Terlecki, minister Błaszczak, minister Dworczyk, Małgorzata Gosiewska. Oni wszyscy no, są proukraiński w tym sensie, że mają podziękowanie za wsparcie Ukrainy poprzez przyjęcie tych orderów.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W Faktach o trzeciej również kolejny mecz mundialu, prawda, Karol?
5: Zgadza się.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Southland jest.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Michał Zieliński, Bogdan Zalewski, Marcin Jędrych i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Za chwilę godzina trzecia. Czas na fakty, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Rosyjski artysta krytykujący Władimira Putina zginął w strzelaninie w Białej Podlaskiej. Zabójstwo przypominało egzekucję. Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej, grzmi w sieci Donald Trump. W faktach także Poznań i ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji festiwalu Pyrkon. W Białej Podlaskiej zastrzelono wczoraj obywatela Rosji znanego jako Siemon Skrepecki. Był artystą, który słynął z karykatur i performansów wyśmiewających Władimira Putina. Jak ustaliło nieoficjalnie RMF FM, mężczyzna od pewnego czasu mieszkał w Białej Podlaskiej. Do zdarzenia doszło obok parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
3: Usłyszałem strzały takie, nie wiem, za 20 może, 10, jak fajerwerki, jak wystrzał z wydechu. Po chwili widzę, że jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
4: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
5: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
3: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
4: Brak słów.
2: Zabójstwo przypominało egzekucję. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny. Zabójca wciąż nie został zatrzymany. Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej. Jednocześnie zdementował doniesienia, jakoby Stany Zjednoczone miały przekazać Teheranowi 300 miliardów dolarów. Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej, a historia o tym, że Stany Zjednoczone płacą Iranowi 300 milionów dolarów, to fake news puszczony przez głupkokratów, napisał Trump na portalu Truth Social. Wiceprezydent J.D. Vance przyznał jednak, że Iran mógłby uzyskać dostęp do funduszu wartego nawet 300 miliardów dolarów, tworzonego z inwestycji państw Zatoki Perskiej. Warunkiem miałoby być wywiązanie się Teheranu z zapisów porozumienia. Katastroficzne wizje się nie sprawdziły. To najważniejszy wniosek po zakończeniu największego w historii polskiego Bałtyku projektu badającego wraki, amunicję i broń chemiczną zalegającą na dnie polskiego morza. Eksperci przebadali m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart oraz rejony głębi gdańskiej i Rynny Słupskiej. Co ustalili?
6: Zbiorniki na Frankenie są prawie że puste. Te, do których nie ma dostępu i gdzie może coś być, znajdują się poniżej poziomu dna, więc nawet jak się rozszczelnią, to skażą dno, natomiast nie będzie takiego wypływu, który mógłby spowodować jakąś plamę oleju na powierzchni.
7: Jak te wyniki zostały przyjęte tutaj w Gdyni?
6: Ja myślę, że one są uspokajające w gruncie rzeczy. Morze Bałtyckie ma problemy, ale okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można by plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
2: Wyjaśniał Jan Młotkowski, z zastępcą dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Fakty RMF FM. Piłka w grze.
2: Na SoFi Stadium w Kalifornii rozpoczyna się właśnie kolejne tej nocy mundialowe spotkanie. Iran mierzy się z Nową Zelandią. Do tego spotkania będziemy wracać w kolejnych faktach. To będzie największe święto miłośników fantastyki. W Poznaniu trwają ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji festiwalu Pyrkon. Organizatorzy zapowiedzieli kilka zmian. Jakich? To sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Wydarzenia po raz pierwszy będą tłumaczone na język migowy. Zainteresowanie konwentem jest tak duże, że zdecydowano się wprowadzić limity sprzedaży wejściówek. W ubiegłym roku udział w festiwalu wzięło ponad 66 tysięcy osób. W tym roku będą też sprawdzane rekwizyty wnoszone przez uczestników.
10: Nie mogą wejść z repliką prawdziwej broni. Ze względu na bezpieczeństwo, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. Oczywiście można przyjść z bronią fantastyczną, z gier, filmów, seriali. Ta cała otoczka fantastyczna, ona nadal jest obecna i może być obecna.
9: Mówi Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era. Głównymi punktami festiwalu będą spotkania z twórcami fantastyki oraz wydarzenia związane z cosplayem.
2: Pyrkon w Poznaniu już w najbliższy weekend. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej pytanie, co dalej z orderem Orła Białego przyznanym prezydentowi Ukrainy. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Jackiem Czaputowiczem, byłym szefem dyplomacji.
11: Minister Przydacz, którego pan tutaj wymienił, twierdzi, że to pan jest proukraiński, dlatego pan jest przeciwnikiem odbierania tego orderu, a on zawsze prezentował realistyczną politykę. Pan mówi, że to on nadzorował przyznanie prezydentowi Zełenskiemu orderu i teraz chcę mu odebrać?
12: Ja się przyznam, że ja też mam taki order, tylko ja mam najniższy z nich i dostałem go, jak już przestałem być ministrem trzeciej klasy, po tych wszystkich innych politykach niektórych, których to wymieniam. i nie w zamian za to, że jakiś mój odpowiednik minister spraw zagranicznych Ukrainy dostał, prawda? Więc to jest takie odwracanie kota ogonem. Myślę, że minister Przydacz zrobił wielki błąd. Bo skoro on był przy tym nadaniu, to on teraz pomyślał, a może by to warto odebrać i to mógł zasugerować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. I to prezydent jest w pułapce, bo każda decyzja jest zła. Decyzja, że on podejmuje, że no w końcu nie odbiera tego, bo na przykład mu kapituła to sugerowała, doszedł do wniosku, że odebranie orderu byłoby niewłaściwe. Naraża się na krytykę ze strony swego obozu. Przecież tam były uchwały Zarządu Prawa i Sprawiedliwości, Zarządu Politycznego, jednogłośne, żeby odebrać. Cała strona prawicy żąda odebrania.
11: Sondaże też są takie, że...
12: Może byłyby demonstracje, że jest miękiszonem, tak jak jedna dziennikarka napisała, no Polska jest galaretą. No strasznie nieprzyjemne. Poza tym, noż prestiż państwa to jest... Osoba, która reprezentuje państwo, to nie tylko jego osobisty prestiż upada, bo jest nieskuteczny, ale także całego państwa. No jest to strasznie nieprzyjemna rzecz.
11: Znaczy, no nie, przepraszam, to znaczy, że w tym wyścigu dwa samochody jadą na siebie, to Polska skręciła.
12: No stchórzył.
11: Przegraliśmy w tchórza.
12: No jak najbardziej, tylko tu chcę powiedzieć jedną rzecz. Na czym polegał błąd? Bo ja uważam, że zdecydowanie działanie było konieczne. On polegał na tym, że ktoś zapewnie jemu i polskiej klasie politycznej zasugerował, że w sposób oczywisty prezydent Zełenski się wycofa i zmieni tą nazwę. No okazało się, że zostaliśmy w liny, żeśmy wpadli.
11: No dobrze, ale to jest jakby jedna możliwość. Odebranie, znaczy nie odebranie. A jak odbierze, no to wtedy, można powiedzieć, pokazaliśmy siłę zdecydowanie.
12: To wtedy na pewno na scenie politycznej się umacnia, bo pokazuje natomiast, to według mnie jest degradacja pozycji Polski w świecie, bo nikt tego nie zrozumie. Tak jak powiedziałem, dlaczego państwu i prezydentowi państwa, które jest atakowane, tak jak teraz w nocy dzisiaj przez Rosję, wojna trwa, my robimy taki gest, a zarazem te ordery ciągle nie kwestionujemy dla różnych zwolenników Moskwy jak Gerharda Schrödera, to po pierwsze myślę, że w ogóle jego wtedy pozycja międzynarodowa prezydenta spadnie, on nie będzie osobą, z którą by chciano się kontaktować, nie mówiąc już o pozycji Polski. Jak to będzie wyglądało na tej wielkiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, która ma być w Gdańsku za niecałe 2 tygodnie? No według ja sobie tego nie wyobrażam.
11: Ale polskie firmy stracą?
12: No, polskie firmy liczą na współpracę, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Dla mnie liczy się godność państwa bardziej niż ten interes gospodarczy. Ja bym się tym nie kierował, więc trzeba było zareagować zdecydowanie, nie tylko jeśli chodzi o tą kwestię gospodarczą.
11: No, ale to jest jeszcze trzecia możliwość, można czekać. To znaczy można powiedzieć, dajemy prezydentowi Zełenskiemu czas, żeby się zastanowił.
12: No i to jest chyba wybrane i to jest chowanie głowy w piasek, bo już przecież rzecznik prezydenta, pan minister Leszkiewicz, powiedział, że oni nie mają nadziei, że będzie zmiana tej decyzji. Każdy widzi, że nie jest zmieniona decyzja, my czekamy ani w lewo, ani w prawo. Sytuacja jest niejasna, nie wiadomo, co to będzie w tym Gdańsku, jak na to zareagować. Ukraińcy czekają, czy my chcemy, żeby on przyjechał do Gdańska, czy my chcemy osobę, nad którą wisi groźba odbioru orderu, bo jest jego niegodny? I jak on się będzie tu czuł w Gdańsku? I czy on wtedy na pewno przyjedzie? Ja myślę, że to jest bardzo... My po prostu żeśmy się postawili w kropce. No w zasadzie dlaczego byśmy chcieli, żeby on tu przyjechał? A rząd chce, żeby przyjechał, bo to jest największa, tak powiem, konferencja, czy w ogóle wydarzenie geopolityczne w tym roku, podkreślające znaczenie Polski w relacjach właśnie do Ukrainy, do Rosji, do tego pokoju. To jest była nasza szansa. I to może spalić na panewce. No jest bardzo zła sytuacja. A polskie firmy, no już są takie głosy, dyskusje. To jest bardzo trudny rynek ukraiński. Czy polskie państwo...
11: Politycznie ustawiony też, powiedzmy, zupełnie
12: tak
11: otwarcie.
12: Ale tak, czy polskie państwo będzie na tyle silne, żeby później ewentualnie te firmy, które zaryzykują dużo, bronić.
11: No jak się okazuje, nie jest na tyle silne, żeby bronić nawet własnej narracji historii.
12: Słabość. My wykalizaliśmy się w tej grze w tchórza, że stchórzyliśmy. Jest wielka przewaga mentalna i tak powiem faktyczna Ukrainy w tym sporze, na własną prośbę.
11: Panie prezydencie, a w co gra tak naprawdę Ukraina? Zełenski przecież wiedział, prezydent Zełenski wiedział, jakie jest nasze podejście do UPA i do Ukraińskiej Powstańczej Armii. Miał świadomość, albo powinien mieć świadomość, że to wywoła w Polsce skandal. Sygnały były jednoznaczne. No, zakładam, że jego służby dyplomatyczne też wiedzą o tej odwracającej się emocji politycznej wobec Ukrainy w Polsce. W co gra prezydent Zełenski?
12: Panie doktorze, nie chciałbym radzić i wyjaśniać, niech to eksperci zrobią. Mnie interesuje interes Polski. Jakby nie zagrał, musimy reagować mądrze, umiejętnie, tak żeby wzmacniać pozycję Polski.
11: A jeżeli on gra na Niemca, nie na Polskę, to
12: zagrał
11: wtedy...
12: jak zagrał, żeśmy jeszcze pogorszyli naszą sytuację, bo chcę powiedzieć jedną rzecz. Chwaliłbym tą całą akcję. Gdybyśmy my go zaszantażowali, tak jak teraz tym orderem, on by zmienił nazwę, ale on nie zmienił. I ktoś musi za to odpowiedzialność wziąć.
11: Ktoś musi zjeść żabę.
12: Ktoś musi wziąć, ktoś tego... Nie tylko prezydenta, ale przecież rząd, minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, my domagamy się bez tego ani rusz. No to jedzmy tą żabę, jeżeli my mamy klasę polityczną tchórzliwą, a w zasadzie moim zdaniem lepiej być tu tchórzliwym i się wycofać, niż zrobić jeszcze większą bzdurę, czyli odebrać mu ten order, bo się kompletnie skompromitujemy, no to wtedy no trudno, no według mnie... Być może w kancelarii prezydenta powinna dojść do jakiejś refleksji, czy tam są właściwe osoby. No została dokonana niedawno korekta na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tam jest dyplomata z doświadczeniem i może rozumie, jakie są relacje przyczynowe.
11: Marcin Przydacz do dymisji?
12: Nie, ja tego nie mówię w ogóle. Ja nie wiem zresztą, ja mówię, bo on odpowiada za to formalnie, jest szefem tego biura, ale może to były inne głosy. Ja się odnoszę do niego, dlatego że pan go przywołał i on tutaj mnie atakuje.
11: Tak, no tutaj oczywiście były
12: słowa. Że ja jestem proukraiński, skoro oni wszyscy się okazali proukraińscy, bo chcieli mieć te ordery, a później myśleli, że przyznanie, odebranie ordery to tak samo jak nadanie orderu. No nie, to nie jest to samo, bo to już jest wielka afera i ona jest zupełnie niepotrzebna i ktoś źle wymyślił te instrumenty, no i po prostu cała Polska na tym traci.
11: Panie profesorze, wierzy pan ten pokój Iran, Stany Zjednoczone? No dzisiaj w nocy prezydent Trump napisał: porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało sfinalizowane, gratulacje dla wszystkich, niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez cieśninę Ormus, a jednocześnie nakazuje natychmiast zniesienie blokady morskiej nałożonej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Statki świata, odpalcie silniki i niech płynie ropa.
12: Bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że jest szansa, że rzeczywiście te statki ruszą, a to jest ważne dla tego.
11: Z drugiej strony irańska agencja Fars mówi, że żegluga cieśniną Ormus będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. To jakby jest trochę inny przekaz niż ten, który prezentuje Donald Trump.
12: To nie przeczy temu, co powiedziałem, że statki ruszą i wtedy ropa może się, ceny mogą się ustabilizować, to jest dobre.
2: Mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: My tu kończymy fakty, a tutaj 7 minuta spotkania Iran-Nowa Zelandia.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: RMF. Słoneczne przeboje.

0: Marta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Łepa!

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM, czas posłuchać kolejnego wydania faktów. Przedstawi go Karol Płaczkiewicz.
2: Donald Trump potwierdził wsparcie militarne dla Polski w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. O szczegółach powie nasz korespondent. Jest termin startu budowy portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. A na mundialu po pierwszych 45 minutach Iran remisuje z Nową Zelandią 1-1. Donald Trump potwierdził w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim zobowiązanie do zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Poinformował o tym wczoraj Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Do spotkań przywódców doszło dwukrotnie podczas niedzielnych uroczystości w Białym Domu. O szczegółach z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
3: Wszystko działo się przy okazji gali mieszanych sztuk walki i 80. urodzin prezydenta Trumpa.
4: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
3: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
4: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
3: Mówił również minister Przydacz.
4: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
3: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA.
2: Brak porozumienia w sprawie zwrotu pieniędzy za sprzęt przekazany Ukrainie. Takie informacje przekazał wczoraj szef polskiego MSZ Radosław Sikorski po posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu.
5: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
2: Polska domaga się zwrotu prawie 500 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Komisja Europejska chce nam przelać jedynie 10% tej kwoty. Rusza budowa największego lotniska w kraju, czyli portu Polska. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, prace terenowe rozpoczną się we wrześniu. Nowy port lotniczy powstanie w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Co ten plan oznacza dla osób, które wciąż mieszkają na tym terenie? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Oznacza, że do końca sierpnia muszą zakończyć się wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma powstać pierwszy etap lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną rządowy pełnomocnik do spraw budowy portu Polska, Maciej Lasek.
7: Tam, gdzie mogą się zacząć prace, tam spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów.
6: W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą, która ma realizować pierwszy etap budowy lotniska, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Sam port Polska ma według planów obsługiwać pasażerów w drugiej połowie 2032 roku i wtedy przeniesione mają być tam wszystkie pasażerskie, komercyjne loty z Warszawy.
8: Sport w faktach RMF FM.
2: Opozycja w Polskim Komitecie Olimpijskim wygrała kluczowe głosowania, zobowiązując się przy tym do prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. To konieczne, by pozbawić go stanowiska. Kiedy mogłoby to nastąpić? Pytał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
9: Zanim opozycji, prezes musi na mocy uchwały zwołać walne w ciągu 30 dni. Sęk w tym, że robić tego nie zamierza, bo uważa, że to działanie bezprawne.
10: Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
11: Czyli raczej nie spodziewajmy się kolejnego walnego w czerwcu, krótko mówiąc.
10: W kwietniu w przyszłym roku wyborczego.
9: W kwietniu kończy się kadencja Radosława Piesiewicza, ale już zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Opinie prawne prezesa PKOL kwestionuje doradca ministra sportu Robert Korzeniowski.
12: Prezes Piesiewicz powinien być w służbie olimpizmu, a nie my jego zakładnikami czy zakładnikami jego woli czy gierek.
9: Wydaje się zatem, że na pozór opozycja w PKOL-u odniosła dziś zwycięstwo. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, wygląda ono na perrusowe i na zmianę prezesa jego przeciwnicy jeszcze poczekają.
2: A pozostając w tematyce sportu, zaglądamy za ocean. Tam zakończyła się pierwsza połowa meczu Iran-Nowa Zelandia. Po 45 minutach remis 1-1. Piłkarze za chwilę będą wracać na murawę, a do tego spotkania wrócimy w kolejnych faktach. Teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. W Katowicach otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego. W swoich zbiorach ma w sumie około 30 km archiwaliów, w tym dokumenty sięgające XIII wieku.
13: Archiwum Państwowe w Katowicach wchodzi w skład 32 archiwów państwowych w całym kraju, zarządzanych właśnie przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, więc jest to wielki dzień dla nas wszystkich, dla całej społeczności archiwalnej, ale zdecydowanie najbardziej i załoga Archiwum Państwowego w Katowicach i, jak rozumiem, cały region śląski, no bo to tutaj, w tym miejscu gromadzone są no, te właśnie najważniejsze dokumenty, które na tym terenie, na terenie właściwości działania Archiwum Państwowego w Katowicach są na co dzień wytwarzane przez różnego rodzaju instytucje i przez różnych ludzi. Otwieramy nową siedzibę, generalnie mówimy cały czas o rozbudowie, przebudowie, tak naprawdę otwieramy nową siedzibę Archiwum Państwowego w Katowicach, bo ten kompleks tych budynków, które znajdowały się na tym olbrzymim terenie powojskowym, no to były budynki przeznaczone dla wojska. Czołgi tam stały, były różnego rodzaju maszynownie, były koszary i tak dalej. To nie były budynki przygotowane do tego, żeby przechowywać w nich narodowy zasób archiwalny. W związku z tym tak naprawdę to wszystko zostało wyburzone w trakcie tej inwestycji. Powstały dwa nowe budynki, dwa nowe zostały wyremontowane praktycznie od zera. Wszystko to zostało ze sobą połączone, bo do tej pory ten kompleks był całkowicie niefunkcjonalny, czyli żeby poruszać się po tym kompleksie trzeba było cały czas wychodzić na zewnątrz, co dla dokumentów jest rzeczą zabójczą. One muszą mieć stałą temperaturę, muszą mieć stałą wilgotność, muszą mieć zapewnione generalnie stałe warunki przechowywania. Tylko w ten sposób one są bezpieczne i możemy mówić o jakimś przechowywaniu w długim okresie czasu, a do tego dążymy. Najstarsze dokumenty, przypominam, z XIII wieku. Wszystko, co jest przechowywane w archiwach państwowych, jest unikatowe. Dlaczego jest unikatowe? Dlatego, że dokumenty są wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach. To nie jest książka, która jest drukowana w setkach tysięcy egzemplarzy. To nie są innego rodzaju artefakty, które mogą się w jakiś sposób powielać. Każdy dokument jest unikatowy, jest jeden.
14: Czego zwykły człowiek mógłby tutaj poszukiwać?
13: Wydaje mi się, że coraz większą świadomość, bardziej w świadomości społecznej przebijamy się z tą informacją właśnie, czym są archiwa państwowe, po co one są i dlaczego, tak jak mówiłem na otwarciu tego budynku, dlaczego warto w nie inwestować. No więc to są te miejsca, które są odpowiedzialne za to, żebyśmy mogli tak naprawdę opowiadać historię. Bez archiwów państwowych nie ma opowiadania historii, bo w archiwach państwowych przechowywane są źródła do tego, na podstawie których historycy potem tę historię opowiadają. Więc myślę, że to jest najprostsza odpowiedź też o tym, jak zwykły człowiek może archiwa państwowe i z czym powinien archiwa państwowe postrzegać. Generalnie skarbnica wiedzy na wszelkie możliwe tematy. W murach Archiwum Katowickiego, jak w murach każdego innego archiwum w Polsce, są tak zwane perełki. Tutaj również wspomniana dzisiaj mapa Księstwa Pszczyńskiego, która została wpisana, przypomnę, na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Są pierwsze protokoły Rady Województwa Śląskiego po przyłączeniu do Polski, które również zostały wpisane na tę listę. Także Archiwum Państwowe w Katowicach, mimo że w miarę nowe, może się poszczycić takim naprawdę dosyć unikatowym zasobem, że nie wspomnę o całym zasobie, który dla mieszkańców województwa śląskiego jest oczywisty, czyli cały ten zasób związany z kopalnictwem i hutnictwem. No tego nigdzie indziej generalnie w kraju nie ma.
14: Pan tak obrazowo mówił o tych kilometrach archiwaliów.
13: No tak, w tym momencie w archiwach państwowych, bo mówimy o archiwaliach jako dziedzictwie dokumentacyjnym, dlatego archiwa znajdują się między innymi, podlegają pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to dziedzictwo narodowe, no to jest właśnie w głównej mierze to dziedzictwo dokumentacyjne. W tym momencie w archiwach państwowych tego dziedzictwa jest niemalże 400 kilometrów akt. I to jest ten zasób, którym na co dzień archiwiści państwowi w tych 32 instytucjach w skali kraju się opiekują. To jest 1600 osób zatrudnionych w archiwach państwowych, zajmujących się tymi 400 kilometrami akt, ale również i tymi, które jeszcze do archiwów nie trafiły, bo to jest druga część naszej działalności archiwalnej, czyli jedna część to jest to, co już jest w archiwach zgromadzone, a druga część to jest to, co jest cały czas na bieżąco w administracji publicznej wytwarzane. To również my odpowiadamy za to, w jaki sposób to jest w urzędach zarządzane, to my zatwierdzamy instrukcje do zarządzania dokumentacją, to od nas zależy, co zostanie z tych instytucji przejęte do przechowywania i do przekazania przyszłym pokoleniom, właśnie po to, żeby historię nieustająco można było opowiadać. W Katowicach 30 km akt, jest to jedno z większych archiwów państwowych w Polsce. Pracowników jest około 100 i też pod tym względem jest jedno z większych archiwów państwowych w Polsce. I plany rozwojowe a propos archiwum państwowych w Katowicach są jeszcze duże, więc nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Jeszcze będzie się tu dużo działo i myślę, że będzie jeszcze ważniejszym archiwum w Polsce.
14: Chciałabym zapytać o takie perełki, jakie tutaj się znajdują.
15: Dla każdego co innego jest najważniejsze. Genealog, który poszukuje swojej rodziny, będzie najbardziej zainteresowany. Dla niego najcenniejsze będą materiały z Urzędu Stanu Cywilnego, bo tam ma te dokumenty rodzinne. Ktoś, kto bada historię przemysłu, to dla niego najcenniejsza będzie dokumentacja dotycząca zakładów przemysłowych, które funkcjonowały na terenie Górnego Śląska, kopań. Ci, którzy poszukują informacji o tym, jak wyglądały pokłady węgla czy rudy na terenie Śląska, będzie szukał map w naszej kartografii. Dlatego mówię, że w tych 30 kilometrach każdy znajdzie dla siebie to, czego szuka o przeszłości, te informacje. Ale my wskazujemy trzy dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku, przedstawiająca wolne, stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego. I trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
14: Będą nieotwarte w najbliższym czasie, tak? Czego można się spodziewać?
15: Zaproponowaliśmy wszystkim, którzy chcą do nas przyjść, no poza tym, że oczywiście z Bebokiem Hirkiem się zapoznają i mogą sobie wbić pieczątki, to jeszcze będzie prezentowany ten film, który był dzisiaj pokazany, tak żeby pokazać to archiwum z lotu ptaka. Będzie można zwiedzić magazyny archiwalne taką trasą mniej więcej, jak dzisiaj goście idą. Będą też wykłady na temat dokumentacji. Będą się ci, którzy przyjdą, mogli zapoznać z prawdziwymi dokumentami. Nie mówię, że dotknąć, bo staramy się jednak, żeby te dokumenty były chronione, ale zobaczyć je z bliska, opowiedzą archiwiści o tych dokumentach. Będzie też stoisko opowiadające o tym, gdzie szukać materiałów genealogicznych, bo to zawsze też wielu ludzi interesuje. I także jak zabezpieczyć swoje własne rodzinne archiwum. Czyli co możemy zrobić, że jeżeli mamy dokumenty po naszych przodkach i chcemy sobie je zabezpieczyć, to nasi konserwatorzy opowiedzą nam o tym, jakie działania się wtedy podejmuje, żeby te dokumenty nie uległy zniszczeniu.
14: Jak się zmienia komfort pracy dla państwa w tej chwili, dla pracowników?
15: To też takie trudne pytanie, to oni by musieli odpowiedzieć, ale myślę, że zawsze nowe pomieszczenia klimatyzowane odpowiednio ze sterowanymi temperaturami, z nowymi meblami, spełniającymi najwyższe standardy BHP, no to to jest, myślę, wartość dodana.
2: Z Pawłem Pietrzykiem, naczelnym dyrektorem archiwów państwowych, oraz Sławomirą Krupą, dyrektorką Archiwum Państwowego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 12 minut po godzinie 4:00, wtorek 16 czerwca, tu RMF FM, Maciek Ryba.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: is the answer.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Już czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: C-Elite. PS I Love You by AMA. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchajmy faktów w RMF FM, które przygotował Karol Płaczkiewicz.
2: Jestem, zapraszam. 27-latek z Czerska w Pomorskiem usłyszał zarzut w związku z morderstwem taksówkarza w miejscowości Młynki. Pierwsza kanadyjska umowa w ramach unijnego programu SAFE podpisana z Polską. Później wieści dla kierowców. Niebawem tankowanie będzie droższe. Na północy wygasło rozporządzenie obniżające akcyzę za paliwa. Zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem usłyszał 27-letni Mateusz G. z Czerska w Pomorskiem. Według ostatnich informacji ofiara i podejrzany znali się. O tym, co mężczyzna mówił podczas przesłuchania, nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski.
3: Przyznał, że te zbrodnie planował. Jak usłyszałem w prokuraturze, tłumaczył, że 75-letni taksówkarz miał w przeszłości skrzywdzić kobietę z jego otoczenia. Śledczy będą teraz weryfikować tę wersję, ale nie wycofują się z pierwotnego założenia, że motywem zbrodni mogła być chęć kradzieży samochodu. Według ustaleń prokuratury mężczyzna zamówił w piątek kurs do Chojnic, a w trakcie jazdy kazał kierowcy zjechać na przydrożny parking. Tam zaatakował 75-latka nożem, zadając mu w sumie 3 ciosy, które okazały się śmiertelne. Następnie odjechał jego Mercedesem, jednak samochód zatrzymał się po przejechaniu zaledwie kilkuset metrów. Prawdopodobnie nie zabrał taksówkarzowi kluczyków. Podejrzany został zatrzymany następnego dnia w Gdańsku. Grozi mu dożywocie.
2: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Kanadyjska firma Marconi Technologies i polska spółka Enamor International podpisały pierwszą umowę realizowaną w ramach unijnego programu obronnego SAFE z udziałem Kanady. Poinformował o tym premier tego kraju Mark Carney podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Kontrakt o wartości ponad 10 milionów dolarów dotyczy dostaw sprzętu łączności taktycznej dla dowództwa sił cyberobrony Wojska Polskiego. Dostawy mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać do 2030. Wczoraj państwa Unii Europejskiej formalnie zatwierdziły również umowę umożliwiającą udział kanadyjskich firm w programie SAFE. Oznacza to, że przedsiębiorstwa z Kanady będą mogły uczestniczyć we wspólnych europejskich projektach i zamówieniach obronnych. Takich porozumień będzie więcej, zapowiedziało biuro premiera Kanady. O północy wygasło rozporządzenie obniżające akcyzę za paliwa. Rząd przedłużył obniżkę podatku VAT, ale nie przygotował rozporządzenia, które utrzymuje w mocy obniżoną akcyzę. To oznacza, że niebawem tankowanie będzie droższe. O ile i od kiedy? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Teoretycznie akcyza wraca do pełnej stawki, ale ponieważ resort energii obliczył maksymalne ceny paliw z uwzględnieniem jeszcze obniżonej opłaty, to jutro na pylonach jeszcze nie zobaczymy podwyżki. Przeciwnie, będzie drobna przecena, 5 zł i 97 groszy za litr benzyny 95 oraz 6 zł i 37 groszy za litr oleju napędowego. To górne limity na wtorek, czyli o 7 i o 3 grosze mniej. Jednak maksymalne stawki, które zostaną wyliczone na środę, będą musiały już uwzględnić zmianę akcyzy. Dotychczas obniżka wynosiła 29 groszy za litr benzyny oraz 28 groszy za litr oleju napędowego. Tego rabatu od środy nie będzie. Portfele kierowców może jednak uchronić tanie ropa. Cena za baryłkę błyskawicznie spadła po ogłoszeniu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
5: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w faktach RMF FM.
2: Właśnie zakończył się mecz Iranu z Nową Zelandią na Sophie Stadium w Kalifornii. Na tablicy wyników utrzymał się remis 2-2. Kolejne mundialowe emocje dopiero wieczorem. O 21:00 mecz grupy I. Francja zmierzy się z Senegalem. A teraz w faktach zmieniamy stadion. Wielki Wembley będzie miał nowego rekordzistę. Tym razem nie zostanie nim jednak drużyna piłkarska, a słynny wokalista Harry Styles.
6: Brytyjski artysta rozpoczął 12-dniową rezydencję na Wembley, tyle bowiem występów zaliczy podczas jednej tylko trasy koncertowej. Pobija tym samym rekord grupy Coldplay, która królowała na północno-londyńskim obiekcie przez 10 wieczorów, i Amerykanki Taylor Swift, występującej w tym samym miejscu aż 8 razy. Szacuje się, że do 4 lipca w ciągu tych kilkunastu dni przez bramki stadionu przejdzie niemal milion fanów. Muzyczni krytycy piszą nad Tamizą jednomyślnie, że to już nie jest zwykła trasa koncertowa, to popkulturowy fenomen i koronacja Harry'ego Stylesa na ikonę współczesnej muzyki.
2: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Tu kończymy to wydanie, ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Tomasz Staniszewski.
2: 44-letni obywatel Rosji ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Nieoficjalnie to Siemion Skrepecki, artysta performer, krytyk Władimira Putina. Potem w faktach Donald Trump, no i ogromna przestrzeń między milionami a miliardami dolarów. A w kalendarzu wtorek, 16 dzień czerwca, zapraszam na poranne fakty. Zaczynam od strzałów w Białej Podlaskiej. Tam wczoraj przed południem uzbrojony napastnik zastrzelił 44-latka. Okazał się nim Rosjanin. Nieoficjalnie to Siemion Skrepecki, artysta, performer, krytyk Władimira Putina. Policjanci wciąż szukają sprawcy, ustalają jego tożsamość. Skupiają się przede wszystkim na odtworzeniu wizerunku na podstawie relacji świadków oraz nagrań z monitoringu. Proszą jednocześnie o kontakt tych świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie.
3: Nie wiem, za 20 może 10, jak fajerwerki, jak wystrzał z wydechu. Po chwili widzę, że jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
4: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
5: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
3: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
2: To świadkowie, służby biorą pod uwagę różne scenariusze, ale nie wykluczają, że mogła być to zaplanowana zbrodnia. W faktach o 6 relacja z Białej Podlaskiej naszego reportera. A teraz Donald Trump i szczegóły planu pokojowego zawartego z Teheranem. Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej, a historia o tym, że Stany Zjednoczone płacą Iranowi 300 milionów dolarów, to fake news puszczony przez głupkokratów. Tak napisał 4 godziny temu amerykański prezydent w portalu Truth. Wiceprezydent J.D. Vance wcześniej przyznał, że Iran może otrzymać dostęp do funduszu wartego 300 miliardów dolarów za sprawą inwestycji państw regionu. Wtorek, 16 dzień czerwca, Donald Trump, przypominam, we Francji na szczycie G7 w Evian. Karol Nawrocki natomiast na Kapitolu w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z liderem republikańskiej większości w amerykańskim Senacie, Johnem Thunem. Tematem rozmów miały być kwestie obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Nawrocki miał także rozmawiać z szefem Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, Rogerem Wickerem, i szefem Komisji Spraw Zagranicznych, Jimem Ricem. O poranku w faktach sondaż RMF FM na temat miejsca zakupu uzbrojenia przez polską armię. Po faktach o 7 gościem Piotra Salaka w radiu RMF 24 będzie dziś senator generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. A 7:30 Tomasz Terlikowski do porannej rozmowy w RMF FM zaprosił dziś minister edukacji Barbarę Nowacką. Pytać będziemy m.in. o reformę Kompas Jutra. Od 1 września ona wkracza do przedszkoli, klasy pierwszej i klasy czwartej szkoły podstawowej. Stawia na kompetencje przyszłości. A co na to praktycy?
6: Można udawać, że spełnia się te wymogi, ale będzie to tylko udawanie.
2: Pełne wydanie faktów już za niespełna pół godziny, a na mundialu właśnie niespełna pół godziny temu. Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2 w Inglewood koło Los Angeles. Za godzinę pierwsze poranne mistrzowskie fakty sportowe już teraz zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Naszych na szczęście na mundialu nie ma i nikt nas nie może wysłać do domu. No spróbuj.

0: Kaufland jest...
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski już przy mikrofonach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
1: A zatem zacznijmy.
2: Sprawca zabójstwa 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie wciąż poszukiwany.
3: Nieoficjalnie ofiara to Siemion Skrepecki, artysta-performer, krytyk Władimira Putina.
2: Za chwilę też Ukraina, która rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
3: I prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz, który będzie musiał zwołać w ciągu miesiąca walne zgromadzenie w sprawie swojego własnego odwołania.
2: Ale będzie też mundial, tam Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Były też nie tylko sportowe emocje. Rosjanin zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej był mieszkającym w Polsce artystą, performerem, który krytykował Władimira Putina i politykę Rosji. Zabójstwo dokonane na osiedlowym parkingu wyglądało jak egzekucja.
3: Fakty o 6 otwiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, dlaczego służby mówią o egzekucji?
4: Uzbrojony mężczyzna miał oddać kilka strzałów z broni palnej z bliskiej odległości, a potem jeszcze strzelić do leżącej na trawniku ofiary. O takim przebiegu zbrodni mówią nieoficjalnie służby.
5: Jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
6: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
7: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
5: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
4: Rosjanin malował m.in. polityczne karykatury. Jedną z nich prezentował w piątek podczas swojego performensu przed ambasadą Rosji w Berlinie. Stanął tam z obrazem nawiązującym do przedstawień Madonny, gdzie w miejscu Maryi był Stalin. W miejscu Dzieciątka Jezus namalował Putina. Sprawcy zabójstwa od wczoraj szuka policja.
3: W kolejnych faktach wrócimy do tej zbrodni w Białej Podlaskiej i trwających tam poszukiwań sprawcy. Ukraina rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
2: Na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji otwarto pierwszy dział negocjacji, który do niedawna blokowały Węgry pod rządami Viktora Orbana. W faktach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co oznacza to wydarzenie?
8: Otwarcie tego pierwszego działu de facto uruchamia cały proces negocjacyjny, bo jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. W dodatku dotyczy takich kwestii jak walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa mniejszości, czyli to, z czym Ukraina ma spore problemy. Dla Kijowa to jednak ważny sygnał. Potrzebujemy tego w świetle eskalacji, którą demonstruje Rosja. Mówił Taras Kaczka, ukraiński minister do spraw europejskich, który liczy, że teraz bardzo szybko otworzy pozostałe działy. Unijne kraje są jednak ostrożne i chcą stosować zasadę, że postęp będzie zależał od tempa ukraińskich reform.
2: Unia Europejska otworzyła też wieczorem pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Mołdawią. Negocjacje Kiszyniowa trwają równolegle do Ukrainy.
3: Weto Węgier wymierzone właśnie w Ukrainę blokowało też proces akcesyjny Mołdawii. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz przegłosowany będzie musiał zwołać w ciągu 30 dni nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: W poradnych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, co na to prezes?
9: No, prezes jest nieugięty, dobrowolnie ustąpić nie zamierza i raczej nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie zwoła kolejne walne zgromadzenie.
10: No, już opinie są komisji rewizyjnej przekazane. Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
9: W kwietniu kończy się jednak kadencja prezesa Piesiewicza i nie może on przejść obojętnie wobec opozycji, która wtedy zapewne zagłosuje za innym kandydatem.
11: To już jest naprawdę ogromna siła. Czy to jest realne? To już się dzieje. To nie ma co pytać, czy to jest realne.
9: Zapowiada doradca ministra sportu Robert Korzeniowski. Lista zarzutów opozycji do prezesa Piesiewicza jest długa na jej czele. Podpisanie umowy z firmą Zonda Krypto i opóźnienie w wypłatach nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wczoraj jednak Kasper Tomasiak, Paweł Wąsek, Władimir Semirunej oraz trenerzy Maciej Maciusiak i Roland Cieślak w końcu otrzymali należne pieniądze za niewypłacone tokeny.
3: Na piłkarskich mistrzostwach świata pojedynek z mocnym politycznym podtekstem w Inglewood zagrała reprezentacja Iranu.
2: Z Nową Zelandią zremisowała 2-2. O nie tylko sportowych emocjach na stadionie i w strefach kibica nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
12: Dzień dobry. Drużyna Iranu, choć gra w USA, swoją bazę ma w meksykańskiej Tijuanie. USA nie zgodziły się na to, by zespół przebywał cały czas w Stanach Zjednoczonych. Choć nie zabrakło emocji na stadionie, to mecz odbył się w cieniu niedawnej wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem oraz świeżo ogłoszonego porozumienia pokojowego. Irańscy kibice podkreślali, że sport powinien być oddzielony od polityki i wszyscy powinni wspierać reprezentację Iranu niezależnie od obecnej sytuacji. Krytykowali także decyzję FIFA zakazującą wnoszenia przedrewolucyjnej irańskiej flagi z symbolem lwa i słońca. To wszystko jest okropne, cała sytuacja związana z wojną, ale jednocześnie taka jest rzeczywistość. Nie możemy tego zmienić, powiedział kibic z Iranu, który obecnie mieszka w Teksasie. Zakazywanie komuś wejścia tylko dlatego, że ma flagę, jest czymś złym. To mecz piłkarski, nic więcej. Nie mogę znieść sytuacji, w której światowi przywódcy podporządkowują wszystko własnym wojnom i bombardowaniom. Uważam, że to niewłaściwe. Jestem tym głęboko poruszony. mówił sprzedawca flag.
2: To jeszcze na koniec największa mundialowa niespodzianka.
9: No raczej tak. Bezbramkowy remis faworyzowanej Hiszpanii z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka.
2: Świetny występ, biorąc pod uwagę, że był to nasz debiut na Mistrzostwach Świata. Naprawdę mi się podobało, a atmosfera jest szalona.
9: Jak słychać, to kibice niebieskich rekinów z Cabo Verde, trenera Bobiszty, którzy nie przestraszyli się aktualnych mistrzów Europy po 6:30 mistrzowskie. Fakty sportowe.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Deszcze o poranku to mogą się pojawić w okolicach Koszalina i Białegostoku. Sprawdźmy południe, to popularna 12. Wtedy deszczowo i burzyście na północnym wschodzie. Deszcze możliwe od Gdańska przez Olsztyn i Suwałki do Białegostoku i Warszawa oraz Lublina nawet. Chyba mi jeszcze aparat artykulacji śpi. A o godzinie 20 deszczowo wciąż w Suwałkach, Olsztynie i w Białymstoku. Reszta kraju pogodna.
16: Od jutra ocieplenie, jutro nawet 25 stopni. Piątek, sobota, widzę 30.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: A i taki zielony przylądek na tym mundialu. No. Tak, seta.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Musi się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od poszukiwanego przez policję 19-latka Kacpra Wojtowicza.
2: Jest poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety, do której doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
1: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że po 22 mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przyjechał do miejsca, w którym przebywała kobieta. Doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować 19-latkę. Mimo podjętej akcji ratunkowej, jej życia nie udało się uratować.
2: Wizerunek oraz dane poszukiwanego publikujemy na stronie na rmf24.pl.
1: W okolicach Mszany od rana pracują policjanci pionu kryminalnego, przewodnicy z psami oraz grupy poszukiwawcze. Prowadzone są kontrole pojazdów, rozstawiono też na drogach blokady. Teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów.
2: A więcej na ten temat w faktach o 7. A teraz uwaga kierowcy, o poranku problemy z przejazdem na łódzkim odcinku S8 w miejscowości Kazimierzec. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym.
1: To jest odcinek ekspresówki między węzłami Sieradz Wschód, Zduńska Wola Zachód. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Warszawy. Uważajcie. Czy mamy już teraz odpowiednią infrastrukturę, by przyjąć kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy w stałej bazie na terenie Polski? O to pytać będziemy w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF 24.
2: Gościem Piotra Selaka będzie generał Mirosław Różański, szef Senackiej Komisji Obrony, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Piotr z nami już w studiu.
3: Dzień dobry, witam.
2: Witaj. Na czym polega największe wyzwanie w przypadku stałej bazy?
3: Bo, jak dobrze wiecie, chodzi o zbudowanie całej infrastruktury, nie tylko dla żołnierzy, ale też dla ich bliskich, mieszkania, szkoły, no to wszystko, co jest potrzebne po prostu nie tylko do służby wojskowej, ale też do normalnego życia. I to także kosztuje. W tym roku mamy wydać na ten cel 2 miliardy złotych. Pytanie, na jakim jesteśmy etapie? Czy gdyby Amerykanie powiedzieli, okej, będziemy u was ze stałą bazą za 3 miesiące, czy potrafimy im wskazać takie miejsce? O tym będę rozmawiał z generałem. Wyjaśnimy też, dlaczego w tych dniach Polacy, Litwini i Francuzi ćwiczą obronę najbardziej niebezpiecznego miejsca w NATO, czyli przesmyku Suwalskiego, i kiedy w Polsce może być broń jądrowa. Zapraszam.
1: Piotr Selak, generał Mirosław Różański. Polecamy tę rozmowę tuż po faktach o 7.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W mistrzowskich faktach sportowych emocje mundialowego wieczoru i mundialowej nocy.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Obława w Małopolsce w związku ze śmiercią 19-latki.
3: Do tragedii doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
2: Poszukiwany to 19-letni Kacper Wójtowicz.
3: W porannych faktach także...
4: Zawierucha wynikająca z pewnych zmian.
3: Czyli polityczne komentarze do trwającej wizyty prezydenta za oceanem.
2: Radio RMF FM wyróżnione nagrodą Marka Medialna 25-lecia. I o tym też w faktach.
3: Fakt o siódmej. Zaczynamy od poszukiwanego przez policję 19-latka. Poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety, do której doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
2: Z najnowszymi informacjami reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co udało ci się ustalić do tej pory?
5: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22.20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów. Zdjęcia poszukiwanego mamy na rmf24.pl, a każdy, kto wie, gdzie może przebywać 19-latek, powinien kontaktować się z numerem alarmowym 112.
3: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoje zobowiązanie o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
2: Takie informacje przekazał dziennikarzom Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, a o szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry. Kancelaria prezydenta, bo Biały Dom nie wydał komunikatu, twierdzi, że doszło do dwóch rozmów prezydentów Polski i USA przy okazji pobytu Karola Nawrockiego w Białym Domu. A Trump miał podtrzymać swoje sojusznicze zobowiązania względem naszego kraju.
4: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
6: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
4: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
6: Mówił również minister Przydacz w czasie konferencji prasowej.
4: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
6: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA. Jednak Przydacz, pytany o zdjęcia i filmy, bo przecież kancelaria zawsze chętnie pokazuje takie fotografie, stwierdził, że na urodzinach zdjęć się nie robi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Zdjęcia są natomiast ze spotkań prezydenta na Kapitolu. Karol Nawrocki spotkał się tam z liderem republikańskiej większości w Senacie, Johnem Thunem, szefem Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, Rogerem Wickerem i szefem Komisji Spraw Zagranicznych, Jamesem Rishem. W kongresie, przypominam, trwają negocjacje nad kształtem corocznej ustawy o amerykańskim budżecie obronnym.
2: To teraz jeszcze w porannych faktach polityczne komentarze do trwającej wizyty prezydenta za oceanem. Z nami reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, jestem.
2: Kubo, co usłyszałeś?
7: Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że utrzymywanie relacji z prezydentem USA jest bardzo istotne, ale równie ważne są efekty takich spotkań.
8: To, czy będzie dodatkowy kontyngent wojsk amerykańskich, to, czy będzie wsparcie dla Ukrainy, czy będzie wsparcie dla wschodniej flanki NATO.
7: Mówił mi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Z drugiej strony posłowie koalicji rządzącej podają w wątpliwość, czy podczas kilku krótkich spotkań można cokolwiek ugrać. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zauważają z kolei, że w dyplomacji liczą się też gesty i symbole.
9: Najważniejsze jest to, że takie spotkanie się odbyło, że pan prezydent Trump zaprosił pana prezydenta Karola Nawrockiego i że możemy być spokojni o to, że ten strategiczny sojusz polsko-amerykański na poziomie głów państwa będzie utrzymany.
7: Powiedział mi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski.
3: Dodajmy, że z Waszyngtonu prezydent leci na Florydę, tam w Clearwater, na obrzeżach Tampy spotka się z amerykańską Polonią.
2: To także są fakty. I na koniec jeszcze jedna informacja, bardzo miła dla nas.
3: Radio RMF FM wyróżnione nagrodą Marka Medialna 25-lecia.
2: Specjalne statuetki wręczono podczas uroczystej gali z okazji 25. urodzin portalu Wirtualne Media.
10: Od lat pozostajecie najchętniej słuchaną stacją radiową w Polsce. Jesteście na podium w rankingach zaufania. Jesteście marką, która od lat pozostaje w świadomości nie tylko ludzi mediów, ale i Polaków. Czymś bardzo ważnym, czymś właściwie takim nieodłącznym.
11: To przede wszystkim docenienie ciężkiej pracy całego zespołu, tak? Jest nas blisko 500 osób. Walczymy dzielnie o uwagę naszych odbiorców przez 36 lat i jesteśmy mega dumni z tego, że zostaliśmy marką medialną 25-lecia.
2: Komentował po odebraniu statuetki prezes zarządu grupy RMF Tomasz Ramza.
3: A wcześniej redaktor naczelna portalu Wirtualne Media Daria Różańska-Danisz.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Chcieliśmy ci, Magiku, pogratulować tej nagrody, bo to jest też na twoje ręce poniekąd, więc brawo ty, super, to jest naprawdę...
13: Tak, a ja
14: nie
13: też.
14: Wiem o nagrodzie, ja nie wiem.
1: Ty też dostałeś, gratulujemy ci nagrody, dostałeś nagrodę taką fajną. Dobra, że to potem... my, że Marka, że Lu.
13: Jeszcze okay. Do tego wrócimy.
1: A to jest przecież Magda.
14: Magda, brawo.
1: Marek.
14: Ale Magda jest rzeczywiście Marka. Najbardziej reprezentatywna
1: to jest nasz, tak, to towar eksportowy.
14: Co w pogodzie, Madziu, kochana?
13: Pogoda
14: bo u nas
13: podzieli
14: fajnie.
13: Kraj na dwie części, czyli na południu będzie cieplej, a na północy chłodniej.
1: Zagraj, proszę, Wojtek, jeszcze raz. Zagraj ten podkład,
14: żeby Magda
1: powiedziała.
14: Daj podkład. Daj to Magdzie, bo daj

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: pochodać.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Policjanci z Limanowej w Małopolsce o poranku opublikowali wizerunek 19-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety na terenie gminy Mszana Dolna.
3: To Kacper Wójtowicz. Jego zdjęcie znajdziecie na rmf24.pl.
2: W związku z poszukiwaniami w gminie Mszana rozstawiono blokady na drogach, trwają kontrole pojazdów. O kulisach tej policyjnej akcji po 7.30 usłyszycie w radiu RMF24.
3: Gościem Piotra Salaka będzie aspirant Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Wielka Brytania kolejnym krajem, który wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
2: Kiedy przyjdzie czas na Polskę? O to zapytam o poranku gościa porannej rozmowy w RMF FM, minister edukacji Barbarę Nowacką.
3: W warszawskim studiu jest już gospodarz tej rozmowy Tomasz Telikowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał minister?
4: O telefony komórkowe w szkołach i o to, czy ministra nie obawia się weta prezydenta. Ten ma je rozwalać na podstawie zarzutów części środowisk nauczycielskich. Będę też pytał o czerwone paski, o ich sensowność, a także o rzecznictwo praw dziecka i zarzuty wobec jej biura. A poza tym porozmawiamy o pensjach nauczycielskich i zadamy pytania od naszych słuchaczy.
2: Zapraszamy, formatkę polecamy na rmf24.pl. Brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler, wybudzona ze śpiączki, w której znajdowała się od ponad miesiąca w szpitalu w Faro na południu Portugalii.
3: Lekarze wierzą, że uda jej się odzyskać zdrowie, choć proces ten będzie trwał przez jakiś czas. Przekazali bliscy Bonnie Tyler.
2: 74-letnia, występująca pod artystycznym pseudonimem Bonnie Tyler, walijka Gaynor Hopkins Sullivan. Od kilkudziesięciu lat rezyduje w położonym właśnie na południu Portugalii kurorcie Albufeira. Do szpitala trafiła na początku maja w związku z komplikacjami związanymi z nagłą operacją jelita.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry. I zaczynasz od inflacji.
6: To się zgadza, bo 3,1% tyle wyniosła inflacja w maju. Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze wstępne dane, a więc mamy spadek tempa wzrostu cen w porównaniu z kwietniem. Co się stało, że inflacja nieoczekiwanie w maju spadła? Przyczyny uderzają m.in. w rolników.
7: Spadek inflacji wynikał głównie z silnego spadku cen warzyw. Ceny warzyw według GUS-u spadły o niemal 8%. I to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki.
6: Wylicza główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Ekonomiści obawiają się jednak wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach, szczególnie, że powoli żegnamy programy obniżające ceny paliw. Już jutro, tankując samochód, zapłacimy pełną stawkę akcyzy. Stawki na pylonach będą zauważalnie wyższe. Widać to już w cennikach hurtowych w rafineriach Orlenu. Benzyna 95 podrożała o 120 zł za metr sześcienny, olej napędowy o 70 zł. To właśnie efekt powrotu akcyzy. Przełoży się to na ceny za litr wyższe o kilkanaście groszy. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to okres przejściowy. W kolejnych dniach powinno być taniej, bo do rafinerii będzie docierać tańsza ropa. Surowiec ten zaliczył dużą przecenę po zawarciu wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Przecen nie widzimy za to na kursach walut. Po wczorajszych wahaniach złoty dziś nieco się osłabia. Euro po 4,25 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,92.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Michał Zieliński, Bogdan Zanewski, Marcin Jędrych i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonach mamy Ewę Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego. Zapraszamy.
2: Armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju, wynika z sondażu Opinia 24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM.
3: Potem grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy CBŚP oraz wielkopolskich celników.
2: Oszukiwali na fakturach VAT.
3: W porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Pytać będziemy m.in. o reformę Kompas jutra.
4: Można udawać, że spełnia się te wymogi, ale będzie to tylko udawanie.
3: I o tym udawaniu za chwilę.
2: Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju, wynika z sondażu Opinia 24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM.
3: Pełne sondażowe dane przeanalizował nasz reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
5: Dzień dobry, witam.
3: Kacprze, gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
5: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10 Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Z kolei ci, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość oraz na Karola Nawrockiego, chętniej wskazują, że nasz kraj powinien kupować sprzęt i broń w USA i w Korei. Zwolennicy obecnego rządu, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, wskazują kraje Unii Europejskiej, w których powinniśmy zakupić wyposażenie dla polskiego wojska.
2: A po szczegóły tego nowego sondażu odsyłamy na rmf24.pl. Co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa w rządziła grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz wielkopolskich celników.
3: Na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu zatrzymano 12 osób. W faktach Krzysztof Zasada, jak działali podejrzani?
6: Wystawiali nierzetelne faktury VAT, które miały dokumentować obrót materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjne usługi marketingowe. Według śledczych podmioty pełniące funkcję tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami o wartości ponad 54 milionów złotych, a także wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty, za które grozi nawet 25 lat więzienia. Dwie osoby trafiły do aresztu.
3: Mówimy o faktach.
2: Prawie 100 spotkań z udziałem 24 tysięcy nauczycieli zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, promując reformę Kierunek Kompas jutra.
3: Od 1 września reforma wkracza do przedszkoli, klas pierwszych i klas czwartych szkoły podstawowej.
2: Zmiany w programie wesprzeć mają rozwijanie umiejętności praktycznych, myślenia krytycznego i sprawczości młodych ludzi. Temu służyć mają m.in. moduły tematyczne bez sztywnego podziału na pojedyncze lekcje.
3: A w faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
7: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Magdo. Jakie problemy z realizacją tych założeń dostrzegają szkoły?
7: Reforma spowoduje sytuację, którą już znamy, czyli różne podstawy programowe, sposób organizacji funkcjonowania szkoły dla różnych roczników, bo klas drugich i trzecich od września reforma nie obejmie, ale problemów jest więcej, to na przykład liczebność klas, w których prowadzona jest edukacja włączająca.
4: Czyli na przykład w takiej klasie jest 5 dzieci z orzeczeniem, są dzieci z opiniami kolejnych, na przykład 5 bądź 7, są dzieci z innego kraju z problemami językowymi.
7: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, która dodaje, że w takich klasach prowadzenie pracy nad metodami doświadczalnymi będzie bardzo trudne.
3: A teraz już zapowiadana poranna rozmowa w RMF FM. W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski, jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, minister edukacji narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam, pani minister.
9: Dzień dobry, witam wszystkich państwa, pana redaktora szczególnie.
8: No dobrze, to pytanie o tą edukację włączającą i o Kompas jutra. Dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek mówi, będzie trudne wprowadzenie tego wszystkiego, szczególnie w tych klasach, gdzie jest dużo dzieci z orzeczeniami.
10: To prawda, edukacja włączająca jest dzisiaj jednym z większych wyzwań nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z dużymi wyzwaniami, jakie tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony edukacja włączająca jest bardzo potrzebna, bo to też wyrównywanie szans dla każdego dziecka z odpowiednim wsparciem, mądrze realizowana ma sens. Ale nie możemy zapominać o tym, że w polskim systemie są też szkoły specjalne, w które po prostu musimy bardzo mocno inwestować, tak żeby można było w pewnych przypadkach odciążyć
8: szkoły
10: ogólnodostępne.
8: Tylko tu rodzice bardzo niechętnie posyłają dzieci, tych, których nie muszą.
10: Tylko nikt nie musi. Tylko bardzo zachęcam rodziców, których dzieci, nauczyciele bardzo często mówią, może tam będzie się czuło dziecko lepiej. Ale to są świetne szkoły, są świetnie przygotowane. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, a nie do wyobrażenia rodziców często o jego przyszłości. My naprawdę mamy bardzo dobrze skomponowany system i bardzo musimy dbać o to, żeby edukacja była w kierunku dziecka, ale żeby to się działo, to trzeba zwiększyć dostępność szkół specjalnych. Widzę tę potrzebę, widzę wyzwanie nauczycieli. Co do, też pani dyrektor Kozakiewicz mówiła o tym, że dzieci z różnych kultur. To prawda, dlatego mamy duży program za 500 milionów złotych, który wspiera dzieciaki, żeby się mogły włączyć do szkół, czyli uczniów z Ukrainy na przykład, ale nie tylko. Wspiera właśnie w ramach asystencji międzykulturowej. Dawniej miały to samorządy, my teraz żeśmy przejęli to na siebie.
8: To teraz pytanie o międzykulturowość. Zarzut padł w kierunku Ministerstwa Edukacji Narodowej, że zatrudniacie Ukraińców, Janusz Kowalski. Taki zarzut postawił, to prawda?
10: To jest wariactwo, co wyprawia pan Kowalski, niegodne. Polska jest dumna z tego, że przyjęła uchodźców i że ich wspiera. I tak mamy również praktykantów, nie patrzymy im w narodowość, mamy praktykantów również z Ukrainy, żeby się uczyli, jak dobrze funkcjonuje polskie państwo, bo kiedy będą odbudować Ukrainę, niech mają te dobre standardy funkcjonowania.
8: Janusz Kowalski
10: państwa.
8: Mówi, Polacy wysyłają aplikacje i nie mogą się dostać
10: to
8: do menu, do niczego. No,
10: to
8: po prostu biedni,
10: to są,
8: skrzywdzeni.
10: To są nacjonalistyczne bzdury pana Kowalskiego. Państwa płacą za to, żeby inne państwa pokazywały im, jak dobrze działają na przykład instytucje. Polska jest krajem, który jest wolny od korupcji, który jest dobrze funkcjonujący instytucjonalnie. Jesteśmy państwem w Unii Europejskiej z transparentnymi procedurami i powinniśmy być z tego dumni. A to, co urządził pan Kowalski w kierunku praktykantki, było po prostu podłe.
8: Rozumiem, czyli pani potwierdza, że to była Ukrainka i że ona po prostu była praktykantką w MENie.
10: Oczywiście. I jestem dumna z tego, że możemy przyjmować różnych ludzi, żeby uczyli się, jak funkcjonuje polskie państwo.
8: A ile jest praktykantów albo pracowników z ukraińskim paszportem w MENie? Policzyła pani?
10: Nie, mamy co i rusz mamy praktykantów, studentów z różnych uczelni, którzy się zgłaszają. Zresztą za czasów pana Czarnka też byli praktykanci i też byli również z Ukrainy. Więc nic w tym dziwnego. No, tak jest.
8: A
10: po prostu.
8: Z innych krajów pojawiają się również praktykanci? Nie wiem, no ostatnio PiS protestował przeciwko, część prawicy protestowała przeciwko afrykanizacji Lublina.
10: Nie spotkałam za czasów swojej pracy MEN osoby, która by miała paszport z kraju afrykańskiego. Faktycznie z Ukrainy czy z Białorusi. Oczywiście, że mamy ludzi. Również z kartą Polaka mamy czasami praktykantów na studia, ale nie patrzymy im w paszporty. Patrzymy im w umiejętności i wiemy, że oni też się mogą dużo dobrego nauczyć od Polski.
8: Pani minister, Wielka Brytania ograniczy dostęp do mediów społecznościowych dzieci i młodzieży. Kiedy przyjdzie czas na Polskę? Bo wszyscy o tym mówią, ale jakoś tak konkretnych rozwiązań poza Australią nie ma.
10: I właśnie przez to, że w Australii wszyscy zobaczyliśmy, gdzie wystąpiły problemy, państwa europejskie pracują nad wspólnymi rozwiązaniami, czy to w ramach Unii, o czym mówi komisarz von der Leyen, czy poszczególne kraje, z którymi też jesteśmy w kontakcie, bo i Francja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Szwecja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Niemcy też idą w tym kierunku, żeby ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych. Polska zdecydowanie o tym myśli. Jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby dzieci przynajmniej do 15 roku życia nie miały dostępu do wszystkich patotreści czy pornografii.
8: A jak chcemy to egzekwować?
10: Tu jestem w dobrym kontakcie z premierem Gawkowskim, gdzie pierwszym krokiem jest ustawa, która w tej chwili wchodzi pod obrady Sejmu, dotycząca ograniczenia dostępu do treści pornograficznych. Chodzi o bezpieczną, anonimową weryfikację wieku i ten ograniczenie dostępu do pornografii. No myślę, że tu już się naprawdę wszyscy zgadzamy, że 7-latek nie powinien być narażony na treści pornograficzne w internecie, da nam pierwszy etap do bezpiecznej weryfikacji tak, w platformach społecznościowych
8: również. To jest
10: również.
8: Jakby jeden element, ale drugi element wiemy, australijskie badania to pokazują, że rzeczywiście pierwszy moment był momentem szoku, ograniczyło to dostępność młodzieży i dzieci do mediów społecznościowych. Minęło kilka miesięcy, 70% z nich kont wróciło.
10: I dlatego musimy te rozwiązania wprowadzić mądrze i bezpiecznie. Też wszyscy na początku na takiej fali hura optymizmu powiedzieliśmy, zrobimy to szybko. Dzisiaj wiemy, że żeby to zrobić skutecznie, nie może to być zrobione bardzo szybko, ale mieliśmy już całą serię spotkań i z premierem Gawkowskim, i z premierem Tuskiem, i z ministrem Berkiem. I we czwórkę opracowujemy takie narzędzia, żeby faktycznie móc ograniczyć
8: czyli
10: dostęp do mediów społecznościowych.
8: Pani minister mówi, nie będzie to bardzo szybko, czyli kiedy? W przyszłym roku?
10: Myślę, że w przyszłym roku będzie to realne. Jeżeli państwa europejskie będą ze sobą współpracować, No bo też pamiętajmy, że stajemy przeciwko Big Techom, które...
8: Nie, stajemy przeciwko Stanom Zjednoczonym, które będą stałą pewnością bronić.
10: Big Techom, no też... Myślę, że dla każdego państwa, tak jak dla Polski, najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo dzieci. I kiedy widzimy badania, wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu 7-latki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji, to w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy. Nikt by nie pozwolił dziecku w realu, fizycznie oglądać treści, na które się godzimy w internecie.
8: W przyszłym roku mamy kampanię wyborczą i natychmiast zostanie podniesiony argument, że chcecie ograniczyć wolność w sieci, bo konieczność weryfikacji wieku zostanie zinterpretowana przez część środowisk jako ograniczenie wolności.
10: Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że są priorytety dla państwa i jednym z tych priorytetów jest bezpieczeństwo młodego człowieka.
8: Ale dla polityków priorytetem jest wygranie wyborów.
10: Dla polityków priorytetem jest Polska, a polskie bezpieczeństwo zależy też od bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Widzimy gigantyczny kryzys zdrowia psychicznego w tym dzieciaku, więc musimy działać, a nie zastanawiać się, co powie prawica i gdzie czego użyje wyborczo.
8: Tu żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radio RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Rozmowa z Barbarą Nowacką zatem od teraz w informacyjnym radiu RMF 24, a my mamy aktualną informację sprzed chwili.
3: Małopolska policja informuje o odnalezieniu w lesie ciała mężczyzny. To prawdopodobnie poszukiwano od wczoraj w związku ze śmiercią kobiety w gminie Mszana, 19-latek.
2: Więcej na ten temat w Faktach za pół godziny.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Magdalena Karwat-Marek. Posłuchajmy,
12: Najbardziej dynamiczna pogoda zapowiada się dzisiaj na Pomorzu, na Warmii, Mazurach, na Podlasiu i w północnej części Mazowsza. Od rana może tam padać, temperatura nie przekroczy 15 stopni i pojawią się też burze. Inaczej natomiast będzie w centrum i na południu kraju. Dziś tam nawet ponad 20 stopni, słońce i nie powinno padać i pogoda powoli zaczyna się poprawiać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Czyli klaruje nam się powoli to i owo, idzie lato, bo to już za prawie tydzień niecały, prawda?

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Policja najprawdopodobniej odnalazła ciało poszukiwanego od wieczora w gminie Mszena Dolna w Małopolsce 19-latka. Ten mężczyzna, przypominamy, był poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety.
2: Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem, który jest w Mszenie Dolnej. Maćku, co udało ci się ustalić?
3: Ciało dostrzegła załoga śmigłowca, który włączono do poszukiwań mężczyzny. Znaleziono je w lesie na terenie, gdzie od wczoraj... Pozana była cała, a Kąż nie ma jednak pewności, że to poszukiwany 19-latek. Przypomnę, te poszukiwania były prowadzone w związku ze śmiercią młodej kobiety. 19-latek miał pokłócić się ze swoją byłą dziewczyną, a potem ją zaatakować. W akcję zaangażowane są duże siły policji. Tu w Mszanie Dolnej co chwila mijają mnie radiowozy na sygnale. Przed chwilą leciał też policyjny śmigłowiec. W poszukiwania zaangażowano także GOPR oraz strażaków. Z Mszany Dolnej w Małopolsce Maciej Sołtys.
1: Wieczorny wstrząs w kopalni Budryk w Ornantowicach. Konieczna była tam ewakuacja załogi, ale już wiemy, nikomu nic się nie stało.
2: Z najnowszymi informacjami teraz reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, na jakiej głębokości był ten wstrząs?
4: To było na głębokości prawie 1300 metrów. Do wstrząsu doszło około 40 metrów od ściany wydobywczej. Z tego rejonu natychmiast wycofano 16 pracujących tam osób. Cztery kolejne znajdowały się poza strefą zagrożenia. Jak powiedział mi rano dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, nie ma informacji o jakichkolwiek uszkodzeniach pod ziemią. Wstrząs odczuwalny był też na powierzchni. Od zaniepokojonych mieszkańców odebrano w tej sprawie kilka zgłoszeń.
2: A w faktach jeszcze zablokowana krajowa 92 w wielkopolskich Pniewach.
1: Przed siódmą ciężarówka wypadła z trasy, wjechała do rowu. Na miejscu na 92 w tej chwili pracują służby, by przywrócić ruch na tej krajówce.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Finalista mundialu w Katarze dzisiaj wchodzi do gry. Francuzi zagrają wieczorem z Senegalem.
2: Ponownie w studiu Cezary Dziwiszek.
6: W takim razie
2: zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe.
6: Francuzi, którzy niecałe 4 lata temu przegrali z Argentyną po rzutach karnych, znów są jednym z głównych faworytów do zwycięstwa. Mają tylu świetnych piłkarzy, że śmiało mogliby wystawić kilka reprezentacji.
7: No sam atak to jest fenomenalny, bo jest i Olize, i Due, i Dembele, i Barcola, i Mbappe, i Thuram. W środku pomocy też jest ogromny tłok. Francuzi pod tym względem wydają się dzisiaj są najsilniejsi w swojej historii. Co nie znaczy, że to trofeum oczywiście zdobędą.
6: Ocenia dziennikarz Canal Plus Sport Rafał Dębiński. Przestrogą dla Francuzów jest wczorajszy popis Hiszpanii, a Senegal, z którego brzegów zresztą można wypatrywać wyspy zielonego przylądka, wydaje się rywalem zdecydowanie mocniejszym. To spotkanie o 21:00, drugi mecz grupy I, Norwegia kontra Irak o północy, a nad ranem do gry wchodzi grupa J. W niej obrońca tytułu Argentyna, która zagra z Algierią oraz Austria i Jordania. Tunezja, która już po pierwszym przegranym meczu zwolniła trenera Sabriego Lamusiego, ma już nowego szkoleniowca, zostanie nim inny Francuz, Hervé Renard. Zaprzepaściliśmy szansę. Były reprezentant Polski w piłce ręcznej Karol Bielecki w rozmowie z Grzegorzem Grechowiakiem krytykuje obecny poziom kadry i z nostalgią wspomina swoje czasy kadry Bogdana Wenty, która przecież otarła się o Mistrzostwo Świata.
8: Muszmal wygrywał sam mecze często, prawda? To też facet, który wychodzi na bramkę, robi 50% i tak naprawdę masz pewność, że zawsze gdzieś on tam z tyłu jest i odbije.
9: A to mocne powiedzenie, że wygrywał sam mecze czasem.
8: No nie, no naprawdę, to było... Robisz błąd z przodu często, ale wiesz, że z tyłu jest Szmal, który tą piłkę weźmie.
6: Sławomir Szmal, obecnie prezes związku. Rozmowa z Karolem Bieleckim w stylu Krychowiaka na kanale YouTube RMF Bro.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Kuban Izalia.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Widzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Nazywa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: A zaczynamy od poszukiwanego w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety w Mszanie Dolnej.
3: Na początek faktów reporter RMF FM z najnowszymi informacjami w tej sprawie.
2: Trzy osoby w rękach policji w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
3: O 9 w faktach też odpowiedź minister edukacji na zarzuty części środowisk nauczycielskich w sprawie reformy Kompas jutra. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii, do jakiej doszło w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. Wieczorem, przypominamy, odnaleziono tam ciało 19-latki. Od razu ruszyły też poszukiwania jej byłego chłopaka.
2: Dzisiaj w lesie odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Sołtys.
4: Zgadza się, witam ponownie.
2: Wciąż nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że to poszukiwany od wczoraj 19-latek.
4: Dokładnie tak. Ciało, które najprawdopodobniej należy do 19-latka, znalazła załoga śmigłowca niedaleko Mszany Górnej w lesie w miejscowości Niedźwiedź, w pewnej odległości od miejsca sprzeczki ataku na młodą kobietę. 19-latka policja szukała od wczorajszego wieczora. Zaangażowano duże siły. Oprócz śmigłowca i policji szukali go też strażacy i ratownicy GOPR-u.
3: Maciej Sołtys, dziękujemy bardzo. Ta sprawa wracać będzie dziś w faktach RMF FM. Trzy osoby zatrzymane do tej pory w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Rosjanina w Białej Podlaskiej, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: 44-latek był mieszkającym w Polsce artystą, performerem, który krytykował Władimira Putina i politykę Rosji. Służby wciąż szukają sprawcy zabójstwa.
3: A Krzysztof razem z nami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
5: To osoby wytypowane w ramach operacji jako mogące mieć związek z tym incydentem. Jedna z nich to mężczyzna trudniący się przewozem osób. Z informacji, którą uzyskałem, wynika, że dwie z tych osób wciąż są zatrzymane, jedną wypuszczono na wolność. Wciąż nie mamy osoby podejrzewanej o to zabójstwo, usłyszałem od śledczych. Do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W sprawie przygląda się też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że zabity Rosjanin mieszkał w Polsce z rodziną od kilku lat. Trwa wyjaśnianie motywów działania zabójcy.
2: To fakty w RMF FM. Edukacja włączająca pozostaje jednym z większych wyzwań polskiej szkoły. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej. I apelowała, by nie zapominać, że w polskim systemie istnieją także szkoły specjalne.
3: A w faktach razem z nami gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, to była odpowiedź minister na zarzuty części środowisk nauczycielskich do reformy Kompas jutra.
6: Dokładnie tak. Ministra odniosła się w ten sposób do słów Danuty Kozakiewicz, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie.
7: Czyli na przykład w takiej klasie jest pięcioro dzieci z orzeczeniem. Są dzieci z opiniami kolejnych, na przykład pięcioro bądź siedmioro. Są dzieci z innego kraju, z problemami językowymi.
6: Co na to minister Nowacka?
8: To prawda, edukacja włączająca jest dzisiaj jednym z większych wyzwań nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z dużymi wyzwaniami, jakie tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony edukacja włączająca jest bardzo potrzebna, bo to też wyrównywanie szans dla każdego dziecka z odpowiednim wsparciem, mądrze realizowana, ma sens. Ale nie możemy zapominać o tym, że w polskim systemie są też szkoły specjalne, w które po prostu musimy bardzo mocno inwestować.
6: Minister skierowała też apel do rodziców.
8: Bardzo zachęcam rodziców, których dzieci, nauczyciele bardzo często mówią, może tam będzie się czuło dziecko lepiej. Ale to są świetne szkoły, są świetnie przygotowane. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, a nie do wyobrażenia rodziców często o jego przyszłości.
6: A na koniec padły ważne słowa o tym, że MEN dysponuje teraz sporym budżetem na rzecz edukacji dzieci z innych kultur.
3: Wiceprezydent USA J.D. Vance twierdzi, że Donald Trump może ogłosić porozumienie Stany Zjednoczone-Iran jeszcze przed zapowiadanym piątkiem.
2: To wstępne porozumienie Vance opisuje jako dokument bardzo ogólny i liczący około 1,5 strony.
3: Przy czym według amerykańskiego wiceprezydenta ten dokument zapewnia, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.
2: Donald Trump, przypominamy, jest na szczycie G7 we Francji.
3: Dziś we Wien zaplanowano specjalną sesję poświęconą właśnie Iranowi, w której to wezmą udział przywódcy Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2: A swoją drogą świeżo upieczono 80-latek imponuje formą.
3: Przypominamy, po trzeciej nad ranem Trump wsiadał wczoraj do samolotu. Bezpośrednio po zakończeniu w Waszyngtonie gali UFC Freedom 250 po południu był już w Genewie, skąd udał się do Evian-le-Bain po francuskiej stronie granicy na szczyt G7. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
2: I w krótkiej rozmowie wrócił do gali mieszanych sztuk walk w Białym Domu.
3: Chcę pogratulować prezydentowi. Wczoraj wieczorem Cyril Gane wygrał ze wspaniałym wojownikiem, który podobno był niepokonany. A Cyril jest z Francji. Oglądał pan walkę? Rzucił tam do Emmanuela Macrona. Prezydent Francji potwierdził, nie na żywo, ale widział wspaniałą walkę w Białym Domu, jak dodaje Donald Trump.
2: Czy wspaniała i na ile był udany to wieczór w Białym Domu? Oceńcie sami.
3: Fakty wracają o 10.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: To jest nasza kropelka estrogeniku w tej krynicy testosteronu, czyli porannym programie Wstawa i Szkoda Dnia.
10: Ale,
1: Magdalena.
10: Ale zapowiedź.
1: Ach, jedziesz
10: dobra,
1: teraz.
10: Mówiłam już dzisiaj i o deszczu, i o burzy, i o 15 stopniach na północy kraju, ale nie wspomniałam jeszcze, jaki piękny weekend nas czeka, bo już od połowy tygodnia prognozuje się takie stopniowe ocieplenie w całym kraju, żeby pod koniec tygodnia do Polski dotarła wręcz fala gorącego powietrza i nawet 30 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Pamiętajcie, że wyjątkowe, upalne, wakacyjne weekendy sponsoruje RMF.

0: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: RMF Słoneczne Przeboje.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Inne fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski. Już słuchamy.
3: Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia Rosjanina w Białej Podlaskiej trafi na najwyższy prokuratorski szczebel.
4: Zaczynamy fakt o 10:00 od nowych ustaleń reportera RMF FM.
3: Umiesz liczyć? Licz na siebie.
4: Chodzi tu o zakupy zbrojeniowe dla polskiej armii i wasze opinie w najnowszym sondażu Opinia 24.
3: W Częstochowie zatrzymany karawan.
4: Wewnątrz trumna z ciałem, a za kierownicą szofer z prawie 3 promilami. Szczegóły za moment. Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia Rosjanina w Białej Podlaskiej ma trafić na najwyższy prokuratorski szczebel. Zostanie przyjęte przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Takie, jak dowiedział się reporter RMF FM, są plany śledczych.
3: W faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie są powody takiej właśnie decyzji?
5: Oficjalnie nikt tego nie mówi, choć ma jednak przede wszystkim o wagę sprawy. Trwa wyjaśnianie motywów działania napastnika, który wciąż jest poszukiwany. Jest wiele hipotez, od powodów czysto kryminalnych po udział obcych służb w tym zabójstwie. Ofiara to osoba, która nie kryła swego krytycznego stosunku do obecnych rosyjskich władz. Jak się dowiedziałem, w wyjaśnianiu okoliczności zabójstwa z policjantami ściśle współpracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To dla nas priorytetowa sprawa i przywiązujemy do niej dużą wagę, usłyszałem w służbach.
4: To fakt RMF FM. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Tak uważa ponad połowa Polaków, która wskazuje, że zakupy zbrojeniowe powinny przede wszystkim być realizowane w naszym kraju.
3: Sondaż pracowni Opinia 24 dla RMF FM przeanalizował reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
6: Witam ponownie.
3: Kacprze, jak to wygląda w praktyce? Gdzie najwięcej inwestujemy, jeśli chodzi o obronność?
6: Z jednej strony mamy ostatnio ogłoszone około 180 miliardów złotych z unijnego programu pożyczkowego SAFE. Zdecydowana większość tych środków ma trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
7: W ciągu 3 dni podpisaliśmy 63 umowy na 120 miliardów złotych w polskim przemyśle zbrojeniowym.
6: Podkreślał w ubiegłym tygodniu w Sejmie wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z drugiej strony, także w ubiegłym tygodniu, do Polski trafiły pierwsze myśliwce F-35. Docelowo do naszego kraju trafią 32 amerykańskie maszyny.
8: Sojusz strategiczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zasadniczy dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
6: Mówił w łasku prezydent Karol Nawrocki. Na zakup amerykańskiego sprzętu Polska zapożyczyła się na przestrzeni ostatnich lat łącznie w kwocie około 20 miliardów dolarów. Z kolei pożyczka w Korei Południowej szacowana jest łącznie na kwotę rzędu kilkunastu miliardów dolarów.
3: Pijany kierowca karawanu zatrzymany w Częstochowie. Na miejsce trzeba było wzywać innego pracownika zakładu pogrzebowego.
4: Kierowca stanie teraz przed sądem, grozi mu więzienie, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywny.
3: A na linii reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, jak doszło do tego zatrzymania?
9: Zaczęło się od zgłoszenia przypadkowego świadka. W podczęstochowskim Radostkowie zwrócił on uwagę na karawan, który miał jechać slalomem i stwarzać zagrożenie dla innych kierowców. Świadek stracił co prawda samochód z oczu, ale ta informacja dotarła do policyjnych patroli i jeden z nich już w Częstochowie zatrzymał wspomniany karawan. Podejrzenia się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Niestety okazało się także, że w takim stanie mężczyzna przewoził karawanem trumnę z ciałem. Na miejsce przyjechał inny pracownik zakładu pogrzebowego, któremu przekazano samochód wraz z przewożoną trumną.
3: Tu RMF FM, słuchacie faktów. W Luksemburgu spotykają się ministrowie do spraw europejskich, by po raz pierwszy dyskutować o przyszłym budżecie unijnym na lata 2028-2034.
4: Jak informuje korespondentka RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borgina, Unia w tej sprawie jest głęboko podzielona.
10: To będzie przedsmak sporu przed szczytem Unii Europejskiej. Pod koniec tygodnia państwa członkowskie uzgodniły już strukturę przyszłego budżetu, między innymi zasadę pieniądze za reformy i powiązanie wypłat z praworządnością. Wciąż jednak nie ma zgody co do jego wysokości. Tak zwane oszczędne kraje, na przykład Holandia czy Szwecja, chcą większych cięć niż proponowane przez cypryjską prezydencję 2%, podczas gdy Polska czy Hiszpania opowiadają się za silnym wsparciem polityki regionalnej. Minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki ocenił w rozmowie ze mną tę propozycję jako dosyć korzystną. Polska może liczyć na dodatkowe środki do 1,5 miliarda euro.
11: To także są fakty.
3: Fakty, które nas cieszą. Tytuł marki medialnej 25-lecia został przyznany radiu RMF FM. Nagrody wręczono w czasie uroczystej gali z okazji jubileuszu ćwierćwiecza portalu Wirtualne Media.
4: Statuetkę odebrał prezes grupy RMF Tomasz Ramza, który podkreśla, że ostatnie 25 lat mocno zmieniło rynek medialny w Polsce.
12: Myślę, że to jest bardzo dużo i myślę, że to jest bardzo duże wyróżnienie. Dzisiaj mamy ogromną konkurencję i mamy rój mediów, można by powiedzieć, walczących o uwagę naszych odbiorców, słuchaczy, widzów, czytelników, więc to jest ogromne wyróżnienie. Nie jest na pewno łatwo utrzymać taki poziom, żeby nasi słuchacze nas doceniali i tym samym branżowe media.
3: Fotorelacje z wczorajszej gali mamy na rmf24.pl.
4: Naszą nagrodą dzielimy się także w naszych social mediach.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

światu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobry.
2: I słuchamy. Jest 11 na początek. Wracamy do wstrząsającej historii.
1: Zabił 19-latkę i najpewniej popełnił samobójstwo. Są nowe fakty w sprawie zbrodni w Mszanie Górnej w Małopolsce. Przekaże je dziennikarz RMF FM. Incydent na poznańskiej Radzie Miasta. Prezydent Jacek Jeźkowiak został obrzucony ciastem. W faktach kulturalnych informacja, na którą czekają fani serialu Zbrodnie po sąsiedzku. Morderca 19-latki w Mszanie Górnej w Małopolsce najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Ciało mężczyzny znaleziono dziś rano w lesie niedaleko miejscowości Niedźwiedź. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy, Maćku. Co jeszcze wiadomo w sprawie tej tragedii?
3: Przy zwłokach młodego mężczyzny znaleziono prawdopodobne narzędzie zbrodni. Podobne działania policja prowadziła też na miejscu zabójstwa 19-latki. Tam też zbierano i zabezpieczano ślady. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Para znała się. Wcześniej byli w związku.
4: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
3: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mykietyn z nowosądeckiej prokuratury. Poszukiwania w trudnym, górzystym i leśnym terenie były prowadzone całą noc. Dziś rano ciało 19-latka wypatrzyła załoga śmigłowca. Śledztwo prowadzone będzie w kierunku zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci 19-latka.
1: Informacja sprzed chwili, teraz w faktach. Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej to obywatele Białorusi, przekazała prokuratura. Zatrzymano ich w okolicach białoruskiego konsulatu. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Zabity mężczyzna był krytykiem Putina. Zabójca oddał do niego 5 strzałów. Temat wróci w faktach RMF FM w południe.
5: Tym żyje Poznań.
1: Awantura na sesji Rady Miasta w Poznaniu. Prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądał ten incydent?
6: Na sesji, w czasie której miało dojść do głosowania nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Poznania, do sali wbiegł mężczyzna, który rzucił w Jacka Jaśkowiaka ciastem. Wywiązała się awantura. Napastnik został obezwładniony i wyprowadzony z sali. A tak na gorąco o całym zdarzeniu mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
7: Proszę wyprowadzić tego pana, tak, i tych agresorów. Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem. Ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu. Ktoś, kto atakuje fizycznie urzędnika państwowego, to jest przekroczenie wszelkich granic.
6: Obrady sesji Rady Miasta zostały przerwane. Poznań, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Film z incydentu możecie zobaczyć na rmf24.pl. Uszkodzony gazociąg przy drodze krajowej nr 25 w Człuchowie w Pomorskiem. Trasa jest zablokowana. Uwaga kierowców Świętokrzyskiem. W Piórkowie na drodze krajowej nr 74 między Kielcami i Opatowem ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Francja, Senegal. Taki pojedynek dziś na mundialu. W 2002 roku to był mecz otwarcia. Wtedy Senegal sensacyjnie wygrał. Dziś faworytem jest Francja, czyli ciągle jeszcze wicemistrz świata. Na co stać trójkolorowych? Patryk Serwański pytał o to komentatora Canal Plus Sport Rafała Dębińskiego.
8: Liczba gwiazd reprezentacji Francji gigantyczna, ale czy to jest dalej drużyna z Deschampsem, która może walczyć o medale?
9: Zdecydowanie tak. Po tym ostatnim turnieju byłem bardzo sceptyczny. Natomiast to, co się stało później, to jak trochę ten zespół ewoluował, jak przestał grać nudny futbol i zaczął grać coraz bardziej ofensywnie, jak zostali wprowadzeni do zespołu nowi piłkarze, zwłaszcza Michael Olise, to myślę, że dzisiaj to jest potencjalnie najsilniejsza kadra na świecie. Nie znaczy, że wygrają oczywiście, natomiast potencjał jest ogromny.
1: Mecz Francja-Senegal o 21:00. W nocy starcie Argentyny z Algierią i Szymon Marciniak w roli arbitra. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Dzień dobry.
1: Na początek dobre wieści dla fanów popularnego serialu Zbrodnie po sąsiedzku. Witamy, Kasiu.
10: Zdjęcia do 6. sezonu serialu trwają właśnie w Londynie. Do głównych ról wracają Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez. Trio nowojorskich detektywów amatorów prowadzących własny kryminalny podcast będzie robić w Wielkiej Brytanii śledztwo w sprawie śmierci koleżanki po fachu. Do obsady dołączyli właśnie członkini zespołu Spice Girls Jerry Halliwell, znany z Hobbita Martin Freeman i Sir Derek Jacobi, wybitny aktor szekspirowski. W stolicy do 24 czerwca trwać będą warszawskie spotkania teatralne. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się najbliższa niedziela.
11: niedziela.
12: Na dużej scenie teatru dramatycznego Berenice w reżyserii Romeo Castelluccio z Isabelle Huppert, wielką gwiazdą europejskiego kina i teatru. Chwilę później na dużej scenie teatru Studio w Warszawie po drugiej stronie Placu Centralnego Pokój w reżyserii Roberta Talarczyka i we współreżyserii Szczepana Twardocha. To czas intensywny przy tak dużym festiwalu, jakby myślę, że nie może być inaczej.
10: Mówi Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie i jeden z kuratorów tego festiwalu. Ekranizacje gier przeżywają obecnie jeden z najlepszych okresów w swojej historii. Sukcesy kinowych produkcji takich jak Minecraft, Super Mario Bros. Czy serialowego The Last of Us sprawiły, że studia coraz chętniej sięgają po popularne marki. O jednej z takich produkcji opowiem w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A może by ktoś zrobił grę o RMF FM? Tak tylko podrzucam, wiecie.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie przed mikrofonem Anna Pachowska.
2: 5 strzałów oddał zabójca Rosjanina w Białej Podlaskiej. Najnowsze informacje śledczych zebrał reporter RMF FM. Z prokuratury krajowej do okręgowej. O kulisach degradacji żony szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego opowie nasz dziennikarz. Będzie też o ekranizacji kultowej gry Monopoly. Wciąż szukamy zabójcy, przyznają śledczy badający sprawę zastrzelenia w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Apelują też do kierowców o nagrania z kamer w samochodach. Na konferencji prokuratury i policji był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo w tej sprawie?
3: Dzień dobry. Prokuratura oficjalnie potwierdza. Ofiara to Robert K., działający jako artysta pod pseudonimem Siemion Skrepecki. Zbrodnia wyglądała jak egzekucja.
4: Do mężczyzny podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu. Następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały.
3: Mówi prokurator Marek Kozak. Zabity artysta ostro krytykował rosyjskie władze, co mogło być motywem zabójcy, ale policja nie wyklucza innego motywu i wciąż szuka sprawcy.
5: Mamy jakiś obraz, jak był ubrany, jak wyglądał.
3: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji, i apeluje do kierowców o nagrania z samochodowych kamer. Z pomiędzy 8.30 a 10.30 z Białej Podlaskiej, szczególnie z okolic miejsca zbrodni i drogi krajowej numer 2. Prokuratura przyznaje, że zatrzymanych pozostaje wciąż 2 Białorusinów.
4: Ich udział w tej sprawie jest przedmiotem intensywnej weryfikacji.
3: Mężczyźni zostali zatrzymani koło konsulatu. Nie postawiono im żadnych zarzutów.
2: Żona szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego została odwołana z delegacji do prokuratury krajowej. Julita Dziedzic-Bogucka została przeniesiona na stanowisko w prokuraturze okręgowej. Taką decyzję podjął minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Z tą informacją dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie są przyczyny jej odwołania?
6: Sama decyzja to jednozdaniowy komunikat o odwołaniu z delegacji do zamiejscowego wydziału prokuratury krajowej w Szczecinie z dniem 30 września. Waldemar Żurek podpisał ją już kilka dni temu. Jak usłyszałem od rzeczniczki prokuratora generalnego, podobne decyzje kadrowe nie zawierają uzasadnienia, a odwołanie następuje z odpowiednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Julita Dziedzic-Bogucka była delegowana do prokuratury krajowej 9 lat temu prosto z prokuratury rejonowej z pominięciem szczebla okręgowego. Jej mąż, działacz PiS, adwokat Zbigniew Bogucki, 3 lata później został wojewodą zachodniopomorskim. Prokurator Dziedzic-Bogucka zajmowała się m.in. tak zwaną aferą melioracyjną i brała udział w przeszukaniu mieszkania aresztowanego, później nieprawomocnie skazanego byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Koalicji Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego.
2: Wotum nieufności poznaniaków dla Jacka Jaśkowiaka. Tak swój czyn określił mężczyzna, który obrzucił prezydenta Poznania ciastem w trakcie sesji Rady Miasta. Jaśkowiak twierdzi, że to akcja o podłożu politycznym.
7: To nie są osoby mi nieznane, bo też pewnie te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli, i te osoby wtargnęły do mojego gabinetu. O ile ja pamiętam, to te twarze, to nie jest pierwszy raz, kiedy się z tymi ludźmi spotykam, to są właśnie te osoby. Tak? To jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
2: Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat skontaktował się z przedstawicielami partii Razem w Wielkopolsce. Stanowczo odcinamy się od tego zdarzenia, usłyszał. Film z incydentu na sesji Rady Miasta mamy na rmf24.pl.
8: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
2: Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim inwestować w rodzimy przemysł zbrojeniowy, nawet jeśli oznacza to dłuższy czas oczekiwania na nowoczesny sprzęt. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Co 10 Polak uważa, że najlepszym kierunkiem zakupów są Stany Zjednoczone i Korea Południowa. O kontaktach zbrojeniowych na linii Warszawa-Waszyngton korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: To właśnie ze Stanów Zjednoczonych kupujemy m.in. czołgi, systemy rakietowe HIMARS, śmigłowce Apache, myśliwce F-35 oraz zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot. W Waszyngtonie kontrakty z Polską są postrzegane nie tylko jako biznes, ale także jako element strategicznego partnerstwa i wzmacniania wschodniej flanki NATO. To, co ważne jest dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa dla Amerykanów, jest ważne także z punktu biznesowego, bo w przypadku Polski nie ma wątpliwości, czy sprzedawany sprzęt nie wpadnie w złe ręce. Procedury są uproszczone, bo nim sprzęt zostanie sprzedany, muszą zostać wydane pozwolenia. W przypadku Polski to kwestia formalności, a nie długich dyskusji. Polska Polska w Waszyngtonie to, nie ukrywajmy, sprawdzony partner takich lubi. Nie tylko amerykańska polityka, ale też i amerykański biznes. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Wyniki sondażu możecie prześledzić na rmf24.pl. Powstaje filmowa adaptacja znanej gry planszowej Monopoly. Przygotowuje ją firma należąca do znanej aktorki Margot Robbie. Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF
10: FM. Jestem, dzień dobry,
2: Kasiu,
10: panowie.
2: Witaj. Na jakim etapie są prace?
10: Na razie na wstępnym, a pomysł jest taki, że dwa duety scenarzystów przygotowują własne pomysły na film. Jedni mają na koncie m.in. kasową ekranizację Minecrafta, a drudzy sukces filmu Inwestorzy Amatorzy. Jak podaje serwis Deadline, oba zespoły mają już zarys fabuły. Studio wybierze jeden z nich.
2: Hollywood wraca do tego pomysłu, bo on tak, nie jest już przecież nowy.
10: W tę grę gra się w 100 krajach. Od 90 lat sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy. Pomysł na film o zarabianiu na handlu nieruchomościami i doprowadzaniu rywali do bankructwa pojawił się rzeczywiście już kilka lat temu. Teraz projektem, jak mówiłaś, zajęła się Margot Robbie i jej firma odpowiedzialna m.in. za sukces Barbie. Więc oczekiwania są ogromne.
2: Od czego zależy, czy żyjemy długo i w dobrym zdrowiu? W kolejnych faktach RMF FM usłyszycie o odkryciu, które rzuca nowe światło na te kwestie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Najcieplej teraz o 12 na Helu, 19 stopni, a najchłodniej Resko, tu jest 12 stopni. Dziś w ciągu dnia to się trochę pozmienia, tak po południu bardziej, bo to ciepło powietrze zacznie do nas dopływać w ciągu najbliższych godzin, ale 16-17 to będą maksy na północnym wschodzie, 15 Koszalin, centrum 17-19, 21-22 południowy zachód.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: 7 minut po 12.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Anna Wachowska, słuchamy.
2: Śledczy potwierdzają, na terenie gminy Mszana Dolna znaleziono ciało 19-latka, który zabił byłą partnerkę. Okoliczni mieszkańcy mówią o niewyobrażalnej tragedii. Potem w faktach podwyżki cen paliw, Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon i najnowsze informacje ze świata nauki. Wiemy już, od czego zależy, czy żyjemy długo i w dobrym zdrowiu. Prokuratura w Nowym Sączu potwierdziła, że odnaleziony na terenie gminy Mszana Dolna mężczyzna, który popełnił samobójstwo, to 19-letni Kacper W. Był on poszukiwany w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. W Niedźwiedziu koło Mszany Dolnej jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witaj, Maćku, ponownie.
3: Witam.
2: Rozmawiałeś z mieszkańcami. Co oni dziś mówili?
3: Co tu komentować? Niewyobrażalna tragedia. Takie głosy tutaj dziś dominują. Mieszkańcy są wstrząśnięci. Większość o obławie i zabójstwie usłyszała dopiero nad ranem.
4: No niby słyszeliśmy tyle, co z mediów. No wielka tragedia dla jednej i dla drugiej strony.
5: Tragedia po prostu i tyle, nie do pojęcia. I tyle.
6: Dlatego to wszystko się teraz stąd bierze, bo rodzice nie mają czasu na swoje dzieci, nie rozmawiają z nimi.
3: Tak, mówili mi okoliczni mieszkańcy. Sprawę morderstwa kobiety oraz samobójczej śmierci 19-latka wyjaśnia prokuratura w Limanowej. Ciała obojga zostały zabezpieczone do sekcji zwłok.
2: Kierowcy, od jutra drożej na stacjach. Przy cenie każdego rodzaju paliwa zobaczymy szóstkę z przodu. Minister energii zatwierdził nowe górne limity na pylonach. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Dlaczego kierowców czekają podwyżki, skoro ropa na świecie potaniała?
7: Formalnie dziś jest pierwszy dzień, kiedy nie obowiązuje obniżona akcyza na paliwa, wprowadzona na przełomie marca i kwietnia, by obniżyć koszty tankowania. Różnicę zobaczymy jednak dopiero jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,10 zł. To jest to o 13 groszy więcej niż dziś. Mniejsza podwyżka w przypadku oleju napędowego, 7 groszy w górę, do 6,44 zł. Sama obniżka akcyzy wynosiła do tej pory niespełna 30 groszy za litr, a więc przed jeszcze większymi podwyżkami uchroniła nas spadająca cena ropy. W kolejnych dniach powinniśmy zobaczyć efekty tej przeceny i tankowanie zamiast drożeć zacznie tanieć, i to pomimo przywrócenia akcyzy.
8: Cieszą nas takie fakty.
2: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę. W kolejnych faktach wrócimy do tej informacji w relacji dziennikarza RMF FM z redakcji sportowej. Długowieczność i zdrowie mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.
9: Wyniki najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu w Lejdzie pokazują, że szczególne znaczenie może mieć wariant jednego genu.
2: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
9: Dzień dobry.
2: Badania prowadzono tym razem nieco inaczej niż do tej pory.
9: Nie koncentrowano się na genomie pojedynczych osób, które dożywały sędziwego wieku. Wzięto pod lupę 212 rodzin, których członkowie długo i zdrowo żyją. Udało się zidentyfikować 4 regiony DNA, które mogą za to odpowiadać. Szczególnie interesujący okazał się wariant genu kodującego syntazę cyklicznego GMP-AMP, enzym odgrywający istotną rolę w odpowiedzi zapalnej organizmu. Okazało się, że osoby z długowiecznych rodzin często mają tylko jedną aktywną kopię tego genu i to jest korzystne. Organizm nadal potrafi zwalczać infekcje i naprawiać uszkodzenia, ale nie dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego, który przyspiesza starzenie i rozwój przewlekłych chorób.
2: O tym, że długowieczność możemy mieć w genach, piszemy na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A oto mamy tu taką muzykę, która się nie starzeje. Za chwilę wilki.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W studium zaczynamy fakty w RMF FM.
2: Zapraszam.
1: 14.
2: Rosjanin, który został zastrzelony w Białej Podlaskiej, otrzymywał groźby. W RMF FM nowe fakty w sprawie zbrodni na Lubelszczyźnie. Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w czasie szczytu G7. Zapowiedział je Donald Trump. Radio RMF FM, marką medialną 25-lecia. Na koniec będziemy się chwalić. Rosjanin zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej miał przed śmiercią otrzymywać groźby. Bagatelizował je i nie składał zawiadomienia policjantom, dowiedział się reporter RMF FM. 44-latek był aktywnym między innymi w sieci krytykiem polityki rosyjskich władz. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co wiadomo o tych groźbach?
3: Chodzi o wpisy w jego mediach społecznościowych. Były reakcją na zamieszczane przez niego materiały. Ich autorami byli, tu cytat, rosyjscy patrioci, a także osoby podające się za zwolenników Władimira Putina oraz szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa. Dowiedziałem się, że w związku z tymi groźbami z mężczyzną skontaktowali się funkcjonariusze lubelskiej policji. On jednak, jak usłyszałem, bagatelizował te wpisy, nie traktował ich poważnie, nie miał poczucia zagrożenia. Nie złożył też żadnego zawiadomienia w tej sprawie. Mężczyzna mieszkał w Polsce od 2022 roku. Wtedy polskie władze przyznały mu status uchodźcy. Trwa wyjaśnienie motywów działania zabójcy, który wciąż jest poszukiwany.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. W tragicznym wypadku zablokowana jest linia kolejowa Lublin-Rzeszów. W lubelskiej dzielnicy Zębożyce pociąg śmiertelnie potrącił pieszą, która przechodziła przez tory, gdy opuszczone były rogatki. Po tym jak przejechał jeden pociąg, kobieta weszła na tory, wtedy potrącił ją pociąg jadący w przeciwnym kierunku. Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą, oświadczył amerykański prezydent podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Donald Trump uczestniczył w porannej sesji przywódców państw na temat Ukrainy, w której wziął udział również Wołodymyr Zełenski. Rosja straciła ogromną liczbę ludzi, tak samo jak Ukraina. Miesięcznie to średnio 25 tysięcy osób. Między przywódcami obu krajów jest mnóstwo niechęci. Dziś jeszcze spotkam się z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że głównym celem jest wzmocnienie obrony powietrznej i postęp dyplomacji, tak aby Rosja zakończyła swoją wojnę. Maja Chwalińska znajdzie się w głównej drabinie Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę na ten wielkoszlemowy turniej, przypomina Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
4: Dzień dobry, witam. Wildcard w Londynie zazwyczaj jest przyznawana gwiazdom, które z różnych powodów, na przykład kontuzji, wypadły z czołowej setki rankingu. Z obozu Maji Chwalińskiej dało się słyszeć, że w związku z tym nie liczy ona na dziką kartę, bo miały ją otrzymać słynne siostry Williams, Serena i Venus. Okazało się jednak, że otrzymały, ale w deblu i Polka w turnieju singla nie będzie musiała grać na londyńskiej trawie kwalifikacji, tak jak to było przed French Open, w którym dotarła przecież aż do finału. W tegorocznym Wimbledonie od 29 czerwca będzie więc rywalizować co najmniej 6 polskich singlistów.
5: RMF FM. Radio, któremu ufają Polacy.
2: Radio RMF FM zostało uznane marką medialną 25-lecia. Taką nagrodę przyznał portal Wirtualne Media z okazji swojego jubileuszu. To jest okazja, żeby zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądać następne ćwierć wieku, podkreśla prezes grupy RMF Tomasz Ramza, który odebrał statuetkę.
6: My na pewno będziemy robić swoje, żeby nasi odbiorcy byli z nami, żeby ufali marce RMF. To jest największe nasze wyzwanie. I mogę obiecać to, że na pewno przez najbliższe lata na tym będziemy się skupiać, żeby oni mogli nam ufać, żeby ich nawyk przychodzenia do nas był pielęgnowany przez nas należycie.
7: RMF FM otrzymało nagrodę w kategorii marka 25-lecia, dlatego że od lat pozostajecie najchętniej słuchaną stacją radiową w Polsce. Poza tym jesteście na podium w rankingach zaufania.
2: Komentowała redaktor naczelna portalu Wirtualne Media Daria Różańska-Danisz. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy szczegóły. A my słyszymy się o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Powiedzieli mi tak, włącz zegar i patrz, co się dzieje. Niespodzianka.
8: Czy widać? Widać po naszych oczach? Widać po naszych oczach.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A te fakty ma dla nas Anna Wachowska. Witamy, Aniu.
2: Zapraszam. Lekarskie zarobki pod lupą rządowej agencji. Jest projekt ustawy w tej sprawie. 5 potencjalnych zamachowców zatrzymano w Stanach Zjednoczonych. Mieli oni planować atak w czasie gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu. Mali pacjenci na chwilę zapomnieli o szpitalnej rzeczywistości. Placówka w Olsztynie zamieniła się dziś w laboratorium pełne eksperymentów. Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków. Jest to reakcja na doniesienia mediów dotyczące lekarza bez specjalizacji, który jest koordynatorem SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Pracował przy tym średnio 11 godzin dziennie w 3 placówkach medycznych. Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co nowego ma wprowadzić ta ustawa?
3: Nowość polega na tym, że dane o zarobkach mają być zbierane na podstawie numeru PESEL lekarza, czyli będą obejmować wynagrodzenia na przykład właśnie w kilku miejscach. Sprawy zatrudnienia w warszawskim szpitalu południowym wyjaśniają teraz równolegle Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Prezes warszawskiej izby, dr Artur Drobniak, komentuje, że trzeba sprawdzić też, dlaczego pracą SOR-u w tej placówce kieruje lekarz bez specjalizacji. Z aktualnych danych Agencji Oceny Technologii Medycznych wynika, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych i to są dane tylko na podstawie jednego miejsca zatrudnienia.
2: Premier dał zielone światło na zmiany w ustawie dotyczącej najmu krótkoterminowego, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Dziś projektem zajmował się rząd. Ostatecznie nie został on przyjęty przez Radę Ministrów. Na linii faktów nasz reporter Kasper Wróblewski. Witamy, Kasprze. Dlaczego rząd nie przyjął ustawy?
4: To wszystko z powodu poprawek zgłaszanych przez minister funduszy Polska 2050, której liderką jest Katarzyna Pełczyńska-Namęcz. Swoje poparcie dla projektu uzależniało od dwóch kwestii. Szybszego wprowadzenia nowych przepisów w życie, a także umożliwieniu wspólnotom mieszkaniowym decydowania o tym, czy w danym budynku mieszkalnym najem krótkoterminowy może być prowadzony. Według moich informacji Donald Tusk zgodził się na zmiany w ustawie, jednak ostatecznie Rada Ministrów przyjmie projekt najwcześniej w przyszłym tygodniu.
2: Aresztowano 5 osób podejrzanych o planowanie ataków podczas gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu. Takie informacje podaje telewizja Fox News. Plan zamachowców miał zakładać atak dronów z ładunkami wybuchowymi na budynki wokół gali, wymuszając masową ewakuację i sterując tłum w kierunku zespołu snajperów. Kolejny etap miał polegać na sforsowaniu bramy Białego Domu. Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Rosjaninem Andrzejem Rublowem 6-3, w drugim prowadzi 3-2. W Halle w Niemczech trwa pierwsza runda turnieju ATP 500.
5: Fakty zwykłe i niezwykłe.
2: Jak zachowuje się banan w kontakcie z ciekłym azotem? Jak stworzyć własną chmurę? To już wiedzą mali pacjenci szpitala dziecięcego w Olsztynie. Ze specjalnym pokazem odwiedzili ich naukowcy z Kortosfery Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
6: Będziemy robić pokaz chemiczny, pokaz magia, chemia w barwach. Pokażemy, że chemia jest magiczna, kolorowa i wcale nie jest czarną magią, tak jak się wydaje.
7: Jak wyglądały te doświadczenia? Co widziałaś?
8: Ogień się palił na rynku, ja nie wiedziałam, że to takie coś jest.
9: Też była taka para, kostki takie, lodu. Z nich zrobiłam taką bankę i w środku jak się przybiło, to była para.
7: Z punktu widzenia rodzica, fajne takie urozmaicenie czasu w szpitalu?
10: Bardzo fajne, super, ciekawe i warto było przyjść i zobaczyć.
2: Pokazom przyglądał się reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Z nowymi faktami wracamy o 15.30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: I gdzie te upały, panie Mateuszu?
1: No jak patrzę na mapy pogodowe, to powiem wam, klasa. Naprawdę ten tydzień zapowiada nam, że z każdym dniem będzie coraz cieplej. Jutro, czyli w środę, do 24 stopni na Dolnym Śląsku i na Zachodzie.
2: I teraz uwaga, od czwartku robi się już naprawdę niebezpiecznie, można powiedzieć, bo nawet 27 stopni, pod koniec tygodnia nawet 30 parę, więc uważajcie na siebie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: No to raz jeszcze gratulacje dla Hubiego.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: O pomoc mieszkańców apelują policjanci prowadzący śledztwo w sprawie wczorajszego zabójstwa na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej. Nieznany wciąż sprawca zastrzelił tam na ulicy 44-letniego Rosjanina, artystę krytykującego władze Rosji. Policja potrzebuje zapisów z kamer samochodowych zarejestrowanych wczoraj rano między 8 a 10.30.
2: Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki.
1: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji. Nagrania można przekazywać Bialskiej Komendzie nawet mailem. Iran nie podpisze porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącego rezygnacji ze swojego programu nuklearnego, jeśli Izrael nie wycofa się z południowego Libanu. Hezbollah miał otrzymać takie gwarancje od władz w Teheranie. Wczoraj premier państwa żydowskiego Benjamin Netanyahu zapowiedział, że izraelskie wojska pozostaną w strefie Gazy, Libanie i Syrii tak długo, jak to będzie potrzebne.
3: Tych faktów nie można przemilczeć.
1: Do serca przytul psa, weź na kolana kota.
4: Tylko nie licz na to, że obecność czworonogów pomoże ci opanować stres.
1: Nie? Najnowsze wyniki badań holenderskich naukowców przynosi do studia Grzegorz Jesiński.
4: Witamy.
1: One trochę stawiają na głowie to, co myślimy o kontaktach ze zwierzętami.
4: To prawda. Z jednej strony potwierdza się, że kontakt zarówno z psem, jak i z kotem generalnie wiąże się z poprawą nastroju właścicieli. W momentach, gdy interakcja ze zwierzęciem była bardziej intensywna, uczestnicy badań ankietowych częściej deklarowali pozytywne emocje i rzadziej odczuwali negatywne uczucia. Z drugiej jednak strony okazało się, że kontakt z psem nie chronił przed skutkami stresu, a kot w takim przypadku nie tylko nie pomagał, ale wręcz nasilał negatywne emocje.
1: To jak to wytłumaczyć?
4: No cóż, kot jak to kot. Nie zawsze odpowiada na ludzką potrzebę wsparcia w trudnych momentach.
1: O tych zaskakujących ustaleniach możecie przeczytać na rmf24.pl w zakładce Nauka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.
8: Aye.

0: Despacito.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: A przy mikrofonach nasz popołudniowy duet Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Witamy.
3: Zapraszamy.
4: Zaplanowaliście jutro wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych?
3: Spróbujcie ją przełożyć. Pracownicy ZUS-u będą strajkować.
4: Kto rzucił tortem w prezydenta Poznania?
3: Jacek Jaśkowiak rzuca podejrzenia na człowieka związanego z konkretną partią.
4: Wymagająca trasa Daru Szczecina.
5: Wcale to nie jest tak, że się płynie i nic nie widzi. Trzeba ciągle uważać.
3: Fakty o 16. Uważamy za rozpoczęte.
4: Pracownicy ZUS-u rozpoczynają jutro strajk ostrzegawczy. Domagają się wyższych płac.
3: W faktach dziennikarza RMF FM Igor Skrzypek. Co czeka petentów w oddziałach ZUS-u, Igorze?
6: Długie kolejki i szansa, że niczego nie załatwimy. Złośliwi powiedzą, że dzień jak co dzień, ale tym razem urzędnicy mają odejść od biurek. Jutro od godziny 8 do 10 w wielu placówkach interesanci nie będą obsługiwani. To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10 lub najlepiej innego dnia. To strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 1200 zł brutto. ZUS proponuje nieco ponad 200 zł brutto podwyżki oraz nagrodę w wysokości kilku tysięcy złotych.
7: Tym żyje Poznań.
3: Jeżeli Jacek Jaśkowiak nie wycofa swoich słów, będzie prostował je w sądzie, tak mówi posłanka partii Razem Marcelina Zawisza.
4: Zdaniem obrzuconego ciastem podczas sesji Rady Miasta Prezydenta Poznania napastnikiem była osoba z kręgu lewicowej posłanki.
3: Łączymy się z naszym reporterem Benjaminem Kubiakiem-Piłatem. Dlaczego Jacek Jaśkowiak twierdzi, że zaatakował go sympatyk partii Razem?
8: Prezydent Poznania po tym, jak został dziś obrzucony ciastem przez jednego z mieszkańców, powiedział:
9: to jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
8: Jacek Jaśkowiak twierdzi, że widział napastnika wcześniej, między innymi podczas kontroli poselskiej w Urzędzie Miasta Poznania, którą w marcu przeprowadziła właśnie Marcelina Zawisza. Posłanka zapytana dziś w Sejmie przez dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego odpowiedziała:
10: ten pan nie uczestniczył w interwencji poselskiej, nie było go z nami, nie mam pojęcia, kim on jest. Widziałam go pierwszy raz w życiu na nagraniu. Potępiam oczywiście to, co się tam wydarzyło. Prezydent Jaśkowiak jest fatalnym prezydentem, ale to nie jest powód, żeby stosować wobec kogokolwiek przemoc.
8: W związku z atakiem na Jacka Jaśkowiaka policja zatrzymała dwie osoby. Poznań, Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Barbara Brodzińska-Mirowska jest już w studiu Radia RMF 24.
3: A to oznacza, że za chwilę program Polska Polityka na antenie naszej informacyjnej stacji.
4: O czym dziś u ciebie?
11: Ostatnie tygodnie i dni nie były łatwe dla Koalicji Obywatelskiej. Dużo się dzieje takich rzeczy, które są raczej niekorzystne wizerunkowo i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać i o tym to będę chciała analizować i przedyskutować z moim dzisiejszym gościem, a będzie nim profesor Sławomir Sowiński. Zapraszam.
4: Zapraszamy i polecamy.
3: Radio RMF 24 możecie włączyć na portalu rmf24.pl lub w naszej aplikacji RMF On.
4: Dar Szczecina opuścił port i obrał kurs na regaty The Tall Ships Races.
3: Rejs jest podzielony na etapy. Rywalizacja odbędzie się na Morzu Północnym.
5: Morze Północne jest dosyć trudnym morzem. Po pierwsze często mocno wieje, po drugie są strome fale, a po trzecie są tam miliony budowli na wodzie. Trzeba ciągle uważać.
12: Wprawdzie widzimy załogę, że ona jest w takim różnym wieku i trudno powiedzieć, że to jest młodzież. Faktycznie dopiero w Orhus zaokrętowana zostanie załoga, która weźmie udział w regatach właściwych i ona też będzie płynęła na jednym etapie, a później w Antwerpii znowu się podmienią załogi.
4: Opisywała Magdalena Piasecka z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.
3: A o wymagającej trasie mówił kapitan Daru Szczecina Wojciech Malejka. Szkice słynnego artysty i kreatora mody trafią pod młotek.
4: No, szczegóły poznacie słuchając za pół godziny faktów kulturalnych RMF FM.
3: Będą też ważne wieści dla fanów serialu 1670.
13: Żegnaj, Janie Pawle.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
14: Mati coś popsuł.
15: Dobra, potrzebujemy was, bo...
11: Ale mi
2: zawiesiła
11: też popsułeś.
2: Mi się pogoda.
11: Ale mi też.
2: Nie, nie, bo jest tak, do poniedziałku włącznie mam wszystkie dni oprócz niedzieli. Mhm. Nie mam pogody na niedzielę, więc to jest moment dla was, żebyście wymanifestowali, tak?
11: Może niedziela jest odwołana. A może albo tak, jest... a może musimy wymanifestować pogodę. Pomyślmy, jaką chcemy pogodę na niedzielę. I sprawdzimy za godzinę, czy to działa.
2: Tak, są niedziele niehandlowe, to jest niepogodowa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Czas odpalić marzenia. I mówimy całkiem...

sam. Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny, który wczoraj w Brennej w Śląskiem zaatakował turystów, a później policjantów.
2: Jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, mężczyzna usłyszał 6 zarzutów.
3: Najpoważniejsze zarzuty dotyczą napaści i znieważenia policjantów. Będzie też odpowiadał za grożenie grupie turystów oraz uszkodzenie samochodu. W niedzielne popołudnie mężczyzna zaczął grozić 8-osobowej grupie turystów. Powodem agresywnego zachowania miały być zaparkowane w pobliżu jego podwórka samochody. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, napastnik nadal był agresywny. Jednego z policjantów zaatakował młotkiem, drugiego uderzył w twarz, a trzeciego kopnął.
1: W części Starachowic oraz w sąsiednich miejscowościach w Świętokrzyskiem woda z sieci wodociągowej została skażona bakteriami coli.
2: Nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków ani mycia zębów, również po przygotowaniu.
1: W 6 punktach miasta ustawiono beczkowozy oraz mauzery z wodą, którą można bezpiecznie pić.
2: Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Halle w Niemczech.
1: Pokonał Rosjanina Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
2: W drugiej rundzie Hubi zmierzy się z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
1: Powiększyła się obsada nowego Władcy Pierścieni.
2: O tym już usłyszycie w faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Żuchta. Witamy.
4: Dzień dobry. Do filmu Władca Pierścieni Polowanie na Golluma dołączyła Anya Taylor-Joy. Aktorka znana m.in. z Gambitu Królowej zagra jedną z elfek Śródziemia. W obsadzie są też Kate Winslet, Jamie Dornan, Leo Woodall oraz do swoich ról z poprzednich filmów wrócą Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo oraz Andy Serkis jako Gollum. Serkis jest też reżyserem nowej odsłony. Premiera Władcy Pierścieni w grudniu przyszłego roku. Ponad 1000 osobistych, niepokazywanych wcześniej szkiców Karla Lagerfelda trafi na aukcję. Artysta i projektant zbierał je od lat 70. aż do śmierci 7 lat temu. Eksperci przewidują, że te najpiękniejsze, kolorowe rysunki zostaną sprzedane za setki tysięcy euro. Zajrzyjcie na rmf24.pl i zobaczcie pierwszy zwiastun trzeciego sezonu 1670. W nowej odsłonie satyry na polską szlachtę Jan Paweł będzie chciał wysłać chłopa na księżyc, a Aniela spróbuje rozkręcić szkołę dla chłopów.
5: Co wy robicie?
6: Antynaukowe słuchowisko. Dwaj faceci, zero wiedzy naukowej. Każdy odcinek po 4 godziny.
4: Adam Czewski grają ponownie. Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska, Filip Zaremba, Michał Sikorski i Katarzyna Herman.
7: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
4: Premiera serialu 5 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM.
2: A najnowsze fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wyryński.
1: Zapraszamy.
3: Po miesiącach opóźnień jest zielone światło.
1: Parlament Europejski zaakceptował umowę handlową z USA.
3: Na mapie faktów także stronie śląskie.
1: I odnowa po powodzi.
3: Nowy Jork żyje mundialem.
1: A RMF FM wciąż patrzy w przyszłość.
4: Świat mediów zmienia się w tempie zastraszającym. Jeszcze więcej przed nami.
3: Przed wami fakty o 17. Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową Unii ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Została ona wynegocjowana w ubiegłym roku, ale kilkakrotnie odraczano jej przyjęcie z powodu roszczeniowej polityki Donalda Trumpa.
3: Na linii Bruksela i dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, to korzystna umowa dla Unii?
5: Umowa jest korzystniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Unia obniża cła, podczas gdy amerykańskie taryfy na unijne towary pozostają na poziomie 15%. Z porozumienia wyłączono jednak produkty wrażliwe, takie jak wołowiny, wina, drób i cukier. Dzięki poprawkom Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska zyskała możliwość zawieszenia preferencji handlowych, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą uzgodniony próg ceł na stal oraz zamrożenia umowy w razie kolejnych gruźb ze strony Donalda Trumpa, takich jak w przypadku Grenlandii. Umowa wygaśnie z końcem 2029 roku, co otworzy drogę do jej renegocjacji z następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: W faktach teraz ulica Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim.
3: Jedna z najbardziej dotkniętych przez powódź sprzed prawie 2 lat.
1: Główny trakt w centrum miasta wygląda już zupełnie inaczej, donosi nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Martyno, opisz różnicę.
6: Ta ulica stała się symbolem powodzi. Jako pierwsza przyjęła największą falę z pękniętej tamy. Nurt rzeki był tak silny, że zabrał ze sobą komisariat policji. Zburzył wielki pawilon handlowy, który stał w miejscu, w którym ja teraz. Rondo praktycznie przestało istnieć. Przez blisko 2 lata auta poruszały się tutaj po dziurawej, szutrowej drodze bez chodników. Dziś to miejsce jest nie do poznania.
7: Jest, już jest.
6: I radość też jest?
7: Też jest. Pomalutku robi się ładnie. Zielono jest, ciepło, tylko teraz jeszcze słoneczka i będzie okej.
8: Okay. Oko się cieszy. Co by nie mówić.
6: Widzę, że wraca też życie do tych punktów handlowych, gastronomicznych.
8: To przede wszystkim tutaj ludzie to płakali po prostu. ZUS-y, podatki i tak dalej. Towar nie schodził. Dramat dla nich to był.
7: I myślę, że pomalutku wszystko wróci do normy.
6: Odbudowa zaledwie kilometrowego odcinka kosztowała 15 milionów złotych. Ze Stronia Śląskiego Martyna Czerwińska.
1: Za oceanem na piłkarskich mistrzostwach świata dziś mecz Francja-Senegal.
3: Nowojorski Times Square to teraz miejsce rozgrzewki kibiców. Na miejscu jest amerykański korespondent RMF FM Paweł Brzuchowski.
9: Dzień dobry. Kibice rozgrzewkę robią na nowojorskim Times Square, a potem ruszają na stadion. Przyjechaliśmy tutaj dla Francji. Podkreślają i wierzą w zwycięstwo nad Senegalem. Vivat Francja! Wykrzykują, oczekując na mecz. Miałem szczęście być częścią drużyny w 2002 roku, kiedy pokonaliśmy Francję, powiedział selekcjoner Senegalu, podkreślając, że to jego drużyna dziś wygra. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
0: Fakty RMF FM wyprzedzają przyszłość.
3: Cały czas myślimy o tym, co przed nami, mówi prezes grupy RMF Tomasz Ramza.
1: Kolejne lata w radiu RMF FM, wyróżnionym przez wirtualne media nagrodą Marka Medialna 25-lecia, zapowiadają się bardzo dynamicznie.
4: Świat mediów zmienia się w tempie zastraszającym, bardzo, bardzo szybkim. Tak naprawdę największe umysły medialne nie wiedzą, co będzie za 3 lata, za 5 lat. Jakbyśmy dzisiaj spojrzeli w przeszłość i zapytali się, co wiedzieliśmy o sztucznej inteligencji, co wiemy już dzisiaj, kilka lat temu, no to nic nie wiedzieliśmy w zasadzie, a mówi się, że jeszcze więcej przed nami.
3: O nagrodzie dla RMF FM przeczytacie szczegółowo na naszej stronie rmf24.pl,
1: a także w naszych social mediach.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Mieliśmy delikatne problemy z mapą pogodową na najbliższą niedzielę. Ja już odkryłam, o co chodzi. Po prostu ta mapa się przegrzała, bo na zachodzie kraju pokazuje 35 stopni i to nawet nie na czerwono, tylko tak bordowo. Więc bardzo was proszę, uważajcie na siebie. Już teraz róbcie zapasy wody, bo to nie są ćwiczenia.
2: Sobota też bardzo gorąco, 34-35 stopni na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Tymczasem na mundialu Japończycy przechodzą sami siebie.

stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ministerstwo Finansów chce podnieść opłatę od tak zwanych małpek.
2: Czyli od alkoholu w butelkach o pojemności do 300 ml.
1: Podatek wzrósłby z obecnych 25 zł do 100 zł za każdy litr 100% alkoholu.
2: Uzyskane środki miałyby w całości trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Obecna dodatkowa opłata od małpek sprawia, że butelka o pojemności 100 ml jest droższa o złotówkę. Ostrzegamy kierowców podróżujących dolnośląskim odcinkiem autostrady A4.
2: Między węzłami Kąty Wrocławskiej Pietrzykowice po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia.
1: Po kolizji dwóch aut osobowych są problemy na autostradzie A1 przy węźle Łódź Północ.
2: Na jezdni w stronę Gdańska zablokowany jest prawy pas. Hormony nami rządzą, wiele w tym prawdy.
1: Kontrolują wiele procesów życiowych w organizmie.
2: Jutro w cyklu Twoje zdrowie przyjrzymy się niektórym hormonom z wielu.
3: Hormonów jest bardzo wiele.

0: i ich wpływ na nasz organizm zmienia się również w przeciągu całego naszego życia.
1: Hormonów jest podobno około 100 takich rozpoznanych. Czy są jeszcze jakieś być może nierozpoznane?
0: Nauka idzie tak bardzo do przodu, że wydaje mi się, że tak jest właśnie. Znajdujemy coraz to nowe hormony i w takiej sytuacji jestem zdecydowanie za tym, żeby dalej ich poszukiwać.
2: Zapowiada doktor Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
3: W rozmowie z naszą reporterką Anną Kropaczek.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
5: Dzień dobry, spadające ceny ropy naftowej w dużej mierze złagodziły nam podwyżkę cen paliw. Minister energii podał najnowsze maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały od północy. To są pierwsze ceny podane po wycofaniu przez rząd obniżki akcyzy na paliwo. No i już wiemy, że z tego powodu paliwa powinny podrożeć o 30 groszy za litr, ale nie podrożeją, no bo ropa tanieje. A więc, mówiąc już precyzyjnie, od północy podstawowa benzyna będzie w Polsce kosztować maksymalnie 6 zł 10 groszy, czyli o 13 groszy więcej niż dzisiaj. Olej napędowy podrożeje od jutra o 7 groszy do poziomu 6,44. Podnosząc akcyzę, rząd robi więc pierwszy krok do wycofania się z programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Całkowicie program ma zostać wykażony z końcem miesiąca. Kosztował niemal 5 miliardów złotych i dlatego dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy o podatku od Orlenu. To będzie jednorazowy podatek i rząd zabierze z Orlenu około 4 miliardów złotych, które Orlen i w minimalnym wymiarze podobne spółki zarobiły na handlu drogim paliwem.
6: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. I dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako wszyscy obywatele względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys paliwowy od dekad.
5: Tak przekonuje szef rządu. My sprawdźmy jeszcze kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,66, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 4,90.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Słoneczne Przeboje.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
3: To dachowało na drodze krajowej w Brzezinach. W Łódzkiem są ranni.
4: Z Dolnego Śląska informacja w sprawie ubiegłotygodniowej tragedii w Bardzie.
3: W faktach też reakcje w kontrowersyjnej sprawie młodego lekarza.
4: Tego, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
3: W popołudniowej rozmowie RMF FM polityka senioralna.
4: Joanna Górska zaprosiła Marzenę Okłem-Drewnowicz.
3: Dwie osoby zostały ranne na krajowej 72 w Brzezinach w Łódzkiem.
4: Dachował tam samochód osobowy. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
3: Zmarł sprawca tragicznego wypadku w miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku.
4: 52-letni mężczyzna w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, wjechał autem na chodnik i potrącił śmiertelnie 9-letniego chłopca i jego 48-letniego ojca, którzy zwiedzali miasto.
3: Fakty w tej sprawie ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
5: Po tragicznym zdarzeniu kierowca samochodu trafił do szpitala i przeszedł operację, ale jego śmierć prawdopodobnie nie była następstwem wypadku, a przewlekłej choroby. Potwierdzi to sekcja zwłok. Mężczyzna był przesłuchiwany w szpitalu, nie przyznał się do winy i twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Po jego śmierci postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone.
4: Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim szpitalu południowym może potrwać kilka tygodni.
3: Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków.
4: To po informacjach o młodym lekarzu, koordynatorze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Stołecznej Lecznicy.
3: 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych.
4: Fakty ustala nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kto jeszcze prowadzi kontrolę w tej sprawie?
6: Między innymi rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który działa przy samorządzie lekarskim. Prezes Warszawskiej Izby Lekarskiej Artur Drobniak komentuje, że tak duże zarobki niektórych lekarzy wynikają z tego, że na przykład na SOR-ach trudno znaleźć chętnych do pracy.
7: Więc chyba jest kwestia tego, jak systemowo podejść do punktów, które cierpią na chroniczny niedobór w ogóle chętnych do pracy w nim, tak, że te wynagrodzenia rosną do astronomicznych rozmiarów.
6: Jak ustaliłem, w najbliższych dniach możliwy jest powrót dyskusji o pomyśle wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków w Polsce. Na początku tego roku Ministerstwo Zdrowia wycofało się z tej propozycji. Tak duży był wtedy sprzeciw środowiska lekarzy.
8: RMF FM. Czas na rozmowę.
4: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
3: Joanna Górska i jej gość. Zapraszamy.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Mój gość Marzena Okła-Drewnowicz. Dzień dobry. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Zaczniemy od sprawy 29-letniego lekarza, byłego już od wczoraj członka Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w ubiegłym roku 1,5 miliona złotych w szpitalach trzech między innymi. Czy jest dla Was, dla Koalicji Obywatelskiej, obciążeniem?
10: No, taka sytuacja jest w ogóle bulwersująca. Niestety jest to też obraz szerszego zjawiska, w sensie nie mamy takich możliwości, do tej pory nie mieliśmy możliwości zbierania choćby danych dotyczących właśnie zarobków lekarzy, tak żeby w pełni widzieć, jak wygląda udział tych zarobków w procedurze.
9: Tym oburzony był również premier Donald Tusk, który powiedział, że z całą pewnością informacja o zarobkach sięgających prawie 2 milionów złotych dla osoby bez specjalizacji to jest coś, delikatnie mówiąc, niepokojącego. Dlatego w przyspieszonym tempie przyjął projekt rząd dzisiaj ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków. Więc
10: dokładnie
9: ta informacja
10: tak
9: będzie. Ale ja pytam o koszt polityczny.
10: Dokładnie tak jest. Ludzie są różni. Sytuacje, które mają miejsce w różnych zakładach pracy, czy w partiach politycznych, czy w różnych organizacjach, też są różne. I ważne jest to, jak my na te sytuacje reagujemy. Jeśli chodzi o tego lekarza, który jest zarazem radnym, on nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. I to jest istotne, żeby umieć reagować i wyciągać konsekwencje w sytuacjach, które nie są do przyjęcia.
9: A to wystarczy, czy jednak powinno się zrobić coś więcej?
10: Ja myślę, że ten problem, który, czy też ta bulwersująca sytuacja, która obiegła opinię publiczną, przede wszystkim też ma konkretny efekt i konkretne działanie w postaci przyjętego dzisiaj projektu ustawy, o którym mówiła pani redaktor, dotyczącego tego, że będzie możliwość zbierania tych informacji o wysokości zarobków po to, żeby tym procesem zarządzić i żeby też Ministerstwo Zdrowia przygotowało
9: koszt polityczny. Premier Donald Tusk dopiero dzisiaj zabrał głos w tej sprawie i mówi też, że tak, był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Co to znaczy? Bo Prawo i Sprawiedliwość już zdążyło wydać spot pod tytułem Ty czekasz, on zarabia miliony, bo jest od Tuska.
10: Znaczy akurat Prawo i Sprawiedliwość ma tyle na swoim koncie, jeśli chodzi o swoje działania w obszarze ochrony zdrowia, służby zdrowia, szczególnie w czasie pandemii, że w tym momencie tak naprawdę toczą się postępowania dotyczące wielu różnych działań, które podejmowali w czasie COVID-u. Natomiast to, że partia opozycyjna na tego typu sytuacji próbuje ugrać kapitał polityczny, też nie dziwi. Więc jest to działanie, bym powiedziała, stricte oczywiście polityczne. My mamy dzisiaj coś większego do zrobienia. Uporządkowanie tego systemu związanego z wynagrodzeniami, tak żeby świadczenia...
9: Zarabiał tak dużo, bo był z Koalicji Obywatelskiej?
10: Ja jestem przekonana, że kwestia zarobków lekarzy, szczególnie tam, gdzie dane specjalizacje są deficytowe, ona jest na większą skalę w tym sensie, że wielu lekarzy może równie wysoko zarabiać. Więc to jest naprawdę szersze zjawisko i większy problem. Ale dla nas jako rządzących jest to z pewnością wyzwanie, żeby te kwestie procedur, dostępności świadczeń były uregulowane.
9: Że jest radnym warszawskim, był członkiem Koalicji Obywatelskiej, to mu otworzyło drzwi, żeby być koordynatorem SOR-u.
10: Nie mam takiej, absolutnie nie mam takiej wiedzy, natomiast to, co wiemy dzisiaj i z pewnością też tak nie jest, bo myślę, że tutaj przesłanki związane z zatrudnieniem czy z pracą wynikały z potrzeby, wynikały z przygotowania, choć słyszymy, że nie miał odpowiednich kwalifikacji, więc to jest absolutnie sprawa do wyjaśnienia. Wiemy, że te kontrole, które mają miejsce, to są kontrole z każdej strony, również ze strony miasta stołecznego Warszawy. I tę kontrolę już zapowiedziała, jest ona właściwie prowadzona, zapowiedziała ją pani wiceprezydent Kaznowska, która bezpośrednio nadzoruje ten obszar ochrony zdrowia.
9: Czekamy na wyniki kontroli. Jest też informacja o tym, że partia Razem składa wniosek do prokuratury w tej sprawie, więc czekamy.
10: Sprawa musi być wyjaśniona do dna i z pewnością tak będzie. My nie zamiatamy niczego pod dywan.
9: Rząd przyjął uchwałę otwierającą formalny proces utworzenia stałej bazy wojsk USA. Na X-ie pisze Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy to oznacza, że dostaliśmy potwierdzenie od Amerykanów, ilu my tych żołnierzy będziemy mieli i czy ta baza rzeczywiście będzie stała czy rotacyjna?
10: Ja nie jestem do tego upoważniona, czy dostaliśmy takie potwierdzenie, czy też nie. Natomiast i tego typu decyzje do momentu, kiedy nie są formalne, no, nie są też przez nieuprawnione osoby ogłaszane. Natomiast dzisiaj wiemy jedno, że my musimy być przygotowani do tego, żeby taka stała baza mogła powstać. To jest kwestia warunków finansowych, logistycznych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wielkie wyzwanie, ale zawsze zabiegaliśmy o to, bez względu na władzę, kto ponad podziałami politycznymi, żeby taka stała baza w Polsce miała miejsce. A my jesteśmy rządem konkretnym, którego priorytetem jest absolutnie bezpieczeństwo. Zresztą to pokazaliśmy, choćby program SAFE, o który zabiegaliśmy i który dzisiaj tak naprawdę realizujemy. To są miliardy złotych. No i kwestia stałych baz wojsk amerykańskich jest realna.
9: Pytam panią, jako członkinię rządu, jako wiceszefową Koalicji Obywatelskiej, bo ja i zapewnie nasi słuchacze pomyśleli sobie, że skoro jest informacja o uchwale i minister obrony narodowej pisze, że został upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, to my wszyscy pomyśleliśmy sobie, że mamy to. Jednak
10: znaczy,
9: nie.
10: Tyle ile, znaczy ja nie mogę powiedzieć, jakie są decyzje, bo chcę powiedzieć, że ta cała procedura jest objęta klauzulą bezpieczeństwa, więc nie można w sposób jednoznaczny czegoś stwierdzić. Natomiast możemy w sposób jednoznaczny powiedzieć, że my musimy, żeby być odpowiedzialnymi, żeby być partnerami wiarygodnymi, to my musimy podejmować konkretne działania. I dzisiaj ta uchwała to jest podstawa do tego, żeby pan wicepremier, minister obrony narodowej mógł zacząć realnie działać w tym obszarze. Wszystko wymaga przygotowania. Tak jak program SAFE wymagał przygotowania, zanim się ziścił. Tak również możliwość stacjonowania tego stałego wojsk amerykańskich musi być urealniona. Muszą mieć miejsce przygotowania.
9: Za chwilę dalsza część naszej rozmowy, już w części internetowej, więc zapraszam do rmf24.pl, a także na nasze media społecznościowe oraz na YouTube. Naszym gościem jest
8: Radio Muzyka Fakty. RMF FM.
2: Mateusz, co się stało? Czemu ty się łapiesz za głowę?

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.
8: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Po awarii sieci wodociągowej w dolnośląskim Wińsku są problemy na drodze krajowej 36.
2: Między Ścinawą a Wąsoszem do późnych godzin wieczornych może obowiązywać ruch wahadłowy.
1: Rada Unii Europejskiej zatwierdziła akt o lekach krytycznych.
2: Nowy dokument ma m.in. uprościć ścieżki badań klinicznych, by ułatwić wytwarzanie leków w krajach Unii Europejskiej.
1: Dzisiejsze posiedzenie zakończyło prezydencję Cypru w Radzie Unii Europejskiej.
2: Od lipca tę funkcję przez pół roku będzie sprawować Irlandia. Poznańscy policjanci z komisariatu wodnego gotowi.
1: W najbliższy weekend rozpocznie się sezon kąpielowy nad jeziorami w stolicy Wielkopolski i okolicach.
3: Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być kapok. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze. Dzieci są pod opieką rodziców, a rodzic nie może cały dzień siedzieć w telefonie. On ma widzieć to dziecko, że jest ratownik, ale ratownik ma tych dzieci 1000, więc niech rodzic patrzy na dziecko. Telefon naprawdę można zostawić gdzieś z boku.
2: Pamiętajmy, głowa nie ma wakacji.
1: Tak mówi podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w

0: Poznaniu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Game.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: this.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Jutro o 14.
2: A fakty o 19 mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
3: Zapraszamy.
4: Incydent na kanale La Manche.
3: Rosyjska fregata rakietowa otworzyła ogień.
4: To były strzały ostrzegawcze, donosi nasz korespondent.
3: My ostrzegamy kierowców w warmińsko-mazurskim.
4: Po wypadku na drodze krajowej 59 są utrudnienia.
3: Francja kontra Senegal.
4: Wicemistrzowie świata szykują się na swój pierwszy mecz na trwającym mundialu. Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w stronę cywilnego jachtu na kanale La Manche.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi dochodzenie w sprawie tego incydentu, informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Załoga jachtu zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii zgłosiła, iż rosyjska fregata Admirał Grigorowicz oddała strzały ostrzegawcze z odległości około 450 metrów. Do zdarzenia tego miało dojść mniej więcej 20 mil morskich na południe od wyspy White, poza brytyjskimi wodami. Terytorialnymi. Nie ma doniesień o jakichkolwiek rannych osobach czy uszkodzeniach jachtu. Rosyjska jednostka często pojawia się w pobliżu Wysp Brytyjskich. Jej zadaniem jest eskortowanie tankowców należących do tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę naftową z pogwałceniem sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę.
4: Wypadek na drodze krajowej 59 w Giżycku w warmińsko-mazurskim.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch samochodów. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo.
4: Gdzie Polska powinna kupować sprzęt i broń dla wojska?
3: W naszym kraju, tak uważa 51% uczestników sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
4: Innego zdania jest jednak co trzeci Polak.
3: 17% uważa, że lepiej jest wydać pieniądze na ten cel w krajach Unii Europejskiej.
4: A 10%, że w USA i Korei Południowej.
3: Komentarze w Sejmie zebrał nasz reporter Jakub Rybski.
6: Politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że ważne jest, aby jak najwięcej inwestować w polskie firmy zbrojeniowe.
7: Żeby jakość była dobra, też żeby wspierać polskie firmy, polski przemysł. Ja myślę, że też powinniśmy zrobić wiele, żeby program SAFE uruchomił polskie firmy zbrojeniowe.
6: Opozycja zwraca jednak uwagę, że na przykład myśliwców F-35 czy czołgów Abrams w Polsce nie kupimy. Michał Nieznański z Konfederacji twierdzi, że sprzęt powinniśmy kupować przede wszystkim patrząc na jakość i cenę.
8: Tam, gdzie on jest najtańszy i najlepszy.
6: Linie w Polsce?
8: No niestety nie wytworzyliśmy tak dużych linii produkcyjnych, żebyśmy mogli produkować samoloty czy czołgi.
6: Posłowie z różnych stron sceny politycznej są jednak zgodni, że należy wspierać polski przemysł zbrojeniowy, aby zwiększyć jego zdolności produkcyjne.
9: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
4: Za 2 godziny w New Jersey swój pierwszy mecz na Mundialu 2026 rozegra reprezentacja Francji.
3: Wicemistrzowie świata sprzed 4 lat i złoci medaliści z 2018 roku zagrają z Senegalem.
4: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach.
10: Dobry wieczór.
3: Witamy cię, Wojtku, i zauważamy, że będzie to drugie starcie w historii obu reprezentacji.
10: Tak jest.
3: No a pierwszego Francuzi niestety nie wspominają najlepiej.
10: No i to delikatnie powiedziane, a wszystko dlatego, że poprzednie starcie obu drużyn jest jedną z największych niespodzianek w historii mundiali. W meczu otwarcia mistrzostw w 2002 roku Senegal, debiutujący wtedy na Mistrzostwach Świata, pokonał 1-0 Francję, która wtedy broniła przecież tytułu. Prawie żadnego z moich zawodników nie było na świecie w 2002 roku. Ja tam byłem i oglądałem ten mecz, mimo że nie grałem. Wiem, że ciągle mówicie o zemście, ale w piłce nożnej nie ma czegoś takiego jak zemsta. Wyjaśniał selekcjoner Francuzów Didier Deschamps. Trójkolorowi liczą, że do wygranej poprowadzą ich dziś Mbappé i Olize.
3: A to się okaże. Za godzinę połączymy się ponownie z Wojciechem Marczykiem w Mistrzowskich Faktach Sportowych RMF FM.
4: O 20 też historia jednej znajomości.
11: Zabawna historia. Mówią, że nie ma w życiu przypadków, więc też tak uważam.
3: Jak ta pani poznała pewnego pana?
4: No, zdradzimy za godzinę.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A te najbliższe minuty i godziny w towarzystwie poplisty mam nadzieję, że spędzicie, oczekując na...

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przedstawią Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy. Kto stał za podpaleniem ukraińskiej restauracji w Warszawie?
1: Nasz dziennikarz opisze zdarzenie na Woli.
2: Bezkarność kierowców z zagranicy.
1: Polskie miasta mają problem z niepłacącymi za parkowanie.
2: Wrocławski rower miejski w liczbach.
1: I historiach miłosnych.
3: Potknęłam się, a obok swój rower parkował, na którego upadłam praktycznie.
2: Słuchajcie też mistrzowskich faktów sportowych. Stołeczna policja wyjaśnia okoliczności podpalenia ukraińskiej restauracji na warszawskiej Woli.
1: Dwaj zamaskowani sprawcy podłożyli ogień w lokalu wczoraj nad ranem.
2: Płomienie strawiły część wyposażenia, informuje nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
4: Całość zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu. Widać na nich, jak dwóch młodych mężczyzn w kapturach wybija szybę w drzwiach wejściowych do restauracji i dostaje się do wewnątrz. Tam rozlewają łatwopalną substancję, którą potem podpalają. Kolejna kamera zarejestrowała ucieczkę sprawców. W pewnym momencie widać jednak, jak jeden z nich wraca, staje w drzwiach, z których wydobywa się dym i fotografuje pożar. Bardzo szybko przyjechała straż pożarna, na miejscu ślady zabezpieczali policjanci. Niebawem materiał dowodowy ma zostać przekazany do prokuratury rejonowej Warszawa-Wola. W tej chwili, jak usłyszałem, rozpatrywanych jest wiele wersji dotyczących motywów zachowania podpalaczy. Chodzić może m.in. o porachunki, działanie konkurencji, ale pod uwagę brany jest też wątek sabotażu na zlecenie obcych służb.
1: Zderzenie dwóch samochodowo-osobowych na krajowej 25 w Gosieradzu w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Na trasie Bydgoszcz-Człuchów w miejscu kolizji wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Polskie miasta mają kłopot z egzekwowaniem kar dla zagranicznych turystów zostawiających swoje auta w strefach płatnego parkowania.
2: Dotyczy to oczywiście niepłacących za postój. O trudności w Poznaniu pytał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Okazuje się, że mimo nowoczesnych elektronicznych systemów nie tak łatwo ustalić właściciela pojazdu. Urzędnicy nie mogą zdobyć danych osobowych czy adresu, w którym przebywa niepłacący turysta.
6: Próbujemy wszelkimi sposobami dojść do danych kierowców. Nie jest to proste. Korzystamy z danych centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Korzystamy też z numerów PESEL, jeżeli takie uda nam się zdobyć.
5: Ale w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców nie ma danych o pojazdach spoza Polski, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Około 5% wezwań do zapłaty było w ubiegłym roku wystawionych z powodu zagranicznych kierowców unikających opłat.
2: Fakty i ludzie. 40 milionów kilometrów w 15 lat.
1: Tyle w sumie przejechali na rowerach miejskich miłośnicy dwóch kółek we Wrocławiu.
2: System pozwala wypożyczyć rower przy pomocy aplikacji.
1: Najaktywniejszy użytkownik skorzystał z miejskiej bazy już 42 tysiące razy.
2: Co daje średnio niemal 8 przejazdów dziennie.
1: No, pani Ola, z którą rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska, odnalazła natomiast przy jednej ze stacji swoją wielką miłość.
3: To była zabawna historia. Zaparkowałam pewnego dnia rower. Schodząc z roweru, potknęłam się, a obok swój rower parkował, na którego upadłam praktycznie.
7: To nie mógł być przypadek.
3: No, mówią, że nie ma w życiu przypadków, więc też tak uważam. Ten mężczyzna, widząc moje zdenerwowanie, chciał mnie jakoś po prostu pocieszyć. Więc powiedział, że zaprasza mnie na kawę i skorzystałam z tej kawy. Tak się zaczęła ta historia. Aż okazał się cyklistą, okazał się fanem po prostu roweru, więc zjeździliśmy wzdłuż i wszerzten Wrocław i okolice również. I fajnie spędzaliśmy czas.
2: Czas na nas, Tomku.
1: Tak jest, ale fakty o 21 będzie prezentował Mateusz Bożek.
2: Polecamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Na pierwsze dziś wieczorem mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Maja Chwalińska z dziką kartą na turniej wielkoszlemowy w Londynie. Polka, która zagrała niedawno w finale French Open, otrzymała dziką kartę od organizatorów Wimbledonu. Polka nie tylko zagra w najstarszym turnieju tenisowym bez kwalifikacji, ale będzie w nim także rozstawiona, co oznacza teoretycznie łatwiejszą drabinkę. Turniej na kortach Wimbledonu rozpoczyna się 29 czerwca. Przenosimy się teraz za ocean, bo za niespełna godzinę pierwszy mecz na piłkarskim mundialu rozpoczną Francuzi. Francuzi, wicemistrzowie świata, zagrają w New Jersey z Senegalem 24 lata temu. W meczu otwarcia turnieju, który był rozgrywany w Korei i Japonii, Francuzi, ówcześni mistrzowie świata, przegrali z debiutującym wtedy na mundialu Senegalem 0-1. Dzisiejszy mecz to okazja do rewanżu, ale nie tylko, bo wielu piłkarzy reprezentujących Senegal grać w piłkę uczyło się właśnie we Francji.
10: De facto, jak teraz z taką Francją B, bo wtedy też współkadry to byli piłkarze urodzeni, wychowani we Francji. Wielu z nich pewnie by grało w kadrze Francji, ale byli trochę za słabi, więc wybrali tę kadrę Senegalu. Dziś jest podobnie.
9: Mówił Rafał Dębiński, komentator Canal Plus Sport, a do tego meczu będziemy oczywiście wracać w wieczornych faktach sportowych RMF FM. Blisko 500 uczennic wziął udział w kolejnej tegorocznej odsłonie akcji Mistrzynie w Szkołach. Nietypowe zajęcia WF-u prowadzone przez sportowe mistrzynie tym razem odbyły się w Krakowie w Szkole Podstawowej nr 151.
11: Mogę podzielić się właśnie przede wszystkim swoją ogólnie historią, tego, że trenuję 15 czy 16 lat, tego, że pochodzę z malutkiej miejscowości. Staram się po prostu tak trochę natknąć w ogóle dziewczyny do tego, że jak tylko chcą, to mogą przynosić w ogóle góry.
9: Mówiła lekkoatletka Sofia Enaui, która prowadziła zajęcia, a jak wyglądała dzisiejsza lekcja WF-u, możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: We środę w całej Polsce szykuje się podwyżka temperatury, przynajmniej na razie. Patrząc na to, co na termometrach, które zobaczymy, no to od 20 do nawet 24 stopni. Może jeszcze będzie trochę chmur i trochę jeszcze czasami nawet jakiegoś przelotnego deszczu, ale już pogoda idzie w kierunku tej przestrzeni, którą nazywamy latem. Niech będzie słonecznie i pięknie. Dla wszystkich Was. A u nas Poplista Plus, to Marcin Jędryk. Dobry wieczór. U nas już niebawem Babie Lato 2026.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowe fakty są przygotowane, a przygotował je dla Was Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
3: Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych z zielonym światłem od Sejmowej Komisji Edukacji. Minister Edukacji chce, aby obowiązywał już od września. W faktach także o gorących negocjacjach wokół budżetu Unii Europejskiej. Niektórzy poczuli się jak na targu. A w mistrzowskich faktach sportowych Mundial. Do gry wkraczają dziś wicemistrzowie świata. Sejmowa Komisja Edukacji z drobnymi poprawkami przyjęła rządową ustawę zakazującą uczniom korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Minister Barbara Nowacka chce, by nowe przepisy obowiązywały już od września. W faktach Michał Radkowski, który przysłuchiwał się dyskusji na komisji, witaj.
4: Tak jest, dobry wieczór.
3: Jest zgoda wśród posłów?
4: Tak, dziś także posłowie opozycji ciepło wypowiadali się o zakazie używania smartfonów w podstawówkach, choć przypomnieli, że gdy resortem edukacji kierował Przemysław Czarnek, takie rozwiązanie było przygotowywane. Koalicjanci kontrowali te głosy, mówiąc, że gdyby im zależało, to zakaz już by obowiązywał. Minister Nowacka podkreślała, że ustawa jest oczekiwana przez nauczycieli, bo coraz więcej uczniów jest uzależnionych od komórek, przez co mniej ze sobą rozmawiają, nie potrafią nawiązywać relacji, a to przekłada się na kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Od zakazu używania telefonów w szkołach będą trzy wyjątki.
5: Zgoda nauczyciela na korzystanie z telefonu lub innego urządzenia w celu realizacji programu nauczania lub zapewnieniu kontaktu ucznia z rodzicami w sytuacji nagłej. Druga, to są przesłanki zdrowotne. I trzecie, kiedy występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
4: Minister liczy, że ustawa jak najszybciej trafi na biurko prezydenta.
3: Prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. O wyniku przesądził głosy radnego opozycji, byłego prezydenta miasta Andrzeja Szlachty z Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze przed głosowaniem zapowiedział on poparcie dla działań prezydenta, podkreślając, że plany przedstawione przez Konrada Fiołka są wizją rozwoju miasta. Jak na targu w Marrakeszu. Tak, unijne negocjacje w sprawie przyszłego budżetu Unii na lata 2028-34 nazwał szef luksemburskiej dyplomacji Xavier Bettel. W Luksemburgu doszło do pierwszego starcia krajów skąpców z państwami broniącymi dotychczasowych hojnych wypłat na rolnictwo i regiony. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, czy faktycznie można się było poczuć jak na targowisku?
6: Na razie nie wyglądało to jeszcze jak w Marrakeszu, bo nie było prawdziwych targów o pieniądze. To była pierwsza dyskusja na poziomie ministrów. Targi nastąpią w grudniu, gdy przywódcy Unii będą szukać ostatecznego kompromisu. Niemcy już jednak odrzuciły obecną propozycję budżetu jako zbyt hojną, podczas gdy Polska oceniła ją pozytywnie. Na razie uzgodniono jedynie ogólne zasady funkcjonowania przyszłego unijnego budżetu.
7: Są i takie fakty.
3: Kacza rodzina, która utknęła na torowisku na ulicy Grochowskiej w Warszawie, została uratowana zbiorowym wysiłkiem przechodniów, podróżnych, motorniczego tramwaju, a nawet policjantów.
8: Była mama kaczka z całą gromadką małych kaczek i problemem dla właśnie tych mniejszych kaczek był ten próg na przystanku tramwajowym, w związku z czym kaczki nie mogły opuścić torowiska. Udało się te kaczki bezpiecznie na właśnie peron wyprowadzić, aczkolwiek jedna mała kaczka się odłączyła i biegała pomiędzy dwoma tramwajami, pod tramwajem, więc tak trochę była goniona, ale też udało się ją tutaj zabezpieczyć i bezpiecznie poza torowisko wyprowadzić.
3: Powiedział reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. A może ta zbłąkana kaczuszka chciała po prostu przejechać się tramwajem? My za chwilę w RMF FM zatrzymamy się na przystanku Sport.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Hitowe starcie fazy grupowej piłkarskiego mundialu Francja-Senegal otwiera tym razem mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Jak na razie pierwsza minuta tego spotkania Francji z Senegalem i mamy bezbramkowy remis przy piłce Senegalczycy. No a Francuzi pewnie marzą o tym, by zrewanżować się za tą niechlubną porażkę sprzed 24 lat, kiedy w meczu otwarcia turnieju w Korei i Japonii przegrali z Senegalem 0-1. W wyjściowej jedenastce Francuzów Mbappé, za jego plecami Olise, Dembele i Doué, a w ataku Senegalu straszyć mają Sadio Mane czy Sar. Zostajemy jednak na zielonej trawie, ale piłkarskie boisko zmieniamy teraz na tenisowe korty. Do drugiej rundy turnieju ATP w niemieckim Halle awansował Hubert Hurkacz. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego zawodnika Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2.
10: Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie też, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw.
9: mówił Hubert Hurkacz. Po wygraniu turnieju w Holandii, w Londynie, na kortach londyńskiego Queen's Clubu gra Kamil Majchrzak. Nasz reprezentant mierzy się z Czechem Jiřím Lecheczką. Pierwszego seta wygrał Czech 7-5. W drugiej partii jak na razie prowadzi Kamil Majchrzak 6-5. A świetną formę na początku sezonu potwierdza nasza sprinterka Ewa Swoboda. Polka wygrała bieg na 100 metrów w czasie prestiżowego meetingu Złote Kolce w czeskiej Ostrawie. Druga na 100 metrów przez płotki była Pia Skrzyszowska.
2: Tutaj na dystansie bardzo dobrze ruszyłam, uderzyłam w jeden płotek, więc może to kosztowało mnie tą wygraną, jedną setną, którą właśnie przegrałam. Jednak formę szykujemy na Mistrzostwa Europy na początku sierpnia.
9: Mówiła nasza reprezentantka. Rekord świata na nietypowym dystansie 150 metrów ustanowił Amerykanin Noah Lyles, który pokonał ten dystans w czasie 14 sekund 67 setnych. My wracamy na stadion w New Jersey. Tam Senegalczycy mieli pierwszy rzut rożny, no ale niewykorzystany. Trzecia minuta i nadal 0-0 w starciu Francji z Senegalem.
4: Na najbliższe godziny prognoza jest taka, że temperatura od 7 na północy, około 9 w centrum, do 13 na południu, a więc jeszcze dość chłodno, jeśli chodzi o czerwcową noc. Jutro w ciągu dnia, przypomnę, nawet do 24 stopni. No, mogą się pojawić burze. W czasie tych burz wiatr porywisty nawet do 60 km na godzinę. W kolejnych dniach, zgodnie z prognozą, ma być coraz cieplej. Aż do upragnionego weekendu, bo wtedy już prawdziwa plaża, cokolwiek to oznacza. U nas w RMF FM oczywiście po 20+.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Z tej drugiej najnowsze wydanie przedstawia Mateusz Bożek.
2: Czy zarobki lekarzy zostaną ograniczone? W resorcie zdrowia trwają analizy dotyczące górnego limitu wynagrodzeń. W faktach także o cenach paliw. Kierowcy, szykujcie się na podwyżki. 0-0 Francja remisuje po pierwszej połowie spotkania z Senegalem. Od mundialu i meczu wicemistrzów świata w piłce nożnej. Zaczniemy fakty sportowe. Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy pracujących na kontraktach. Te informacje potwierdził reporter RMF FM. To reakcja na doniesienia dotyczące 29-letniego lekarza bez specjalizacji z Warszawy, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Rząd w przyspieszonym tempie przyjął dzisiaj projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków.
3: Czy ta ustawa mogłaby faktycznie uporządkować kwestię, która budzi emocje, czyli zarobki medyków?
4: To wszystko zależy, kto będzie miał dostęp, bo przecież Urząd Skarbowy ma dostęp do wszystkich danych dzisiaj. Wszyscy składamy PIT-y co roku. Nie sądzę, żeby to coś uporządkował, to wzbudzi określone emocje.
3: Pojawia się czasami i wraca pomysł wprowadzenia górnego limitu, górnego pułapu zarobków medyków. Może to byłoby rozwiązanie?
4: Czy powinniśmy określić, ile może zarobić kierowca pielęgniarka, ile może zarobić lekarz? Bo wtedy rzeczywiście można by mówić o tym, że mamy równe traktowanie wszystkich i wszystko jest jawne.
2: Komentuje prorektor do spraw Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Tomasz Grodzicki. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Są zarzuty dla ojca 3-letniego dziecka, które w niedzielę spacerowało po parapecie jednej z kamienic w Łodzi. 38-latek odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
5: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzuconego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
2: Tłumaczył rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
6: Fakty dla kierowców w RMF FM.
2: Ceny paliw idą w górę. Jutro kierowcy zapłacą nawet o 13 groszy więcej za litr benzyny 95 i o 7 groszy więcej za litr oleju napędowego. Dlaczego na stacjach zobaczymy wyższe ceny, mimo że ropa na świecie tanieje? To wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
7: Rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa wygasło. To był element pakietu CPN. To sprawia, że mimo iż ropa traci na wartości, jutro tankowanie będzie nieco droższe. Za litr benzyny 95 górny limit to 6 zł i 10 groszy, za litr paliwa do diesla 6 zł i 44 grosze. Na tym nie koniec wygaszania pakietu CPN.
8: W tej chwili odchodzimy od akcyzy, za chwilę będzie decyzja, znaczy za chwilę, za jakiś czas dotycząca VAT-u.
7: Zapowiada premier Donald Tusk, za jakiś czas, czyli niespełna 2 tygodnie. Tu decyzją może być też brak decyzji. Z końcem czerwca wygaśnie rozporządzenie o obniżce VAT-u z 23 do 8%. Wtedy możemy spodziewać się wyraźnie podwyżki cen paliw, chyba że obniżki ropy zamortyzują tę zmianę.
2: Gdzie miałaby powstać stała amerykańska baza wojskowa w Polsce? Czy Polska stawia warunki Ukrainie ze względu na spory historyczne? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w porannej rozmowie w RMF FM Pawła Zalewskiego, wiceministra obrony narodowej. Zapraszamy tuż po 8, a o 7 w internetowym radiu RMF 24 usłyszycie wywiad z Grzegorzem Płaczkiem, politykiem Konfederacji. Piotr Salak będzie pytał m.in. o regulację płacy lekarzy. A już teraz zapraszamy na mistrzowskie fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
2: Na ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Zaczynamy oczywiście od piłkarskiego mundialu i meczu w New Jersey, gdzie Francja gra z Senegalem. Po 45 minutach jest bezbramkowy remis i co zaskakujące, groźniejsze sytuacje mieli piłkarze z Afryki. Najpierw Jackson, ale uderzył w słupek, później piłka odbiła się od pleców francuskiego bramkarza i wyszła na rzut rożny. W doliczonym już czasie pierwszej części meczu groźnie uderzał Sarno, ale z kilku metrów przestrzelił. trafił nad poprzeczką. Za chwilę początek drugiej części tego meczu. Starcie Francji z Senegalem to dopiero początek piłkarskich emocji, bo w nocy polskiego czasu czekają nas kolejne mecze. O północy wracający na mundial po 28 latach Norwegowie z Erlingiem Haalandem w składzie zagrają z Irakiem. O 3 nad ranem Mistrzostwa Świata rozpoczną broniący tytułu Argentyńczycy. Zespół z Ameryki Południowej zmierzy się z Algierią. Wszyscy liczą, że po raz 6 w karierze na mundialu zagra już w pierwszym meczu Leo Messi. Jeśli chodzi o Leo Messiego, to nie tylko my, Argentyńczycy, mamy takie zdanie. Wierzymy, że wszyscy chcą go widzieć na boisku, wszyscy chcą oglądać jego grę, bo on wnosi do gry coś wyjątkowego, nie tylko dla Argentyńczyków. Mówił Lionel Scaloni, selekcjoner kadry Argentyny, a o 6 rano mecz Austriaków z debiutującą na mundialu Jordanią. Zaskakujący transfer w piłkarskiej ekstraklasie. Z Górnika Zabrze do Korony Kielce przenosi się Patryk Helebrandt. Klub z Zabrza pozyskał zaś z Hajduka Split 18-letniego skrzydłowego Bruno Durdowa, no a także ze Slawii Praga wykupił Andreja Zmrzlego, który wiosną grał już w Górniku. Do Zabrza ze Slawii przeniósł się również napastnik Erik Prekop. Polskie siatkarki w składzie z kolejną nową atakującą rozpoczną jutro kolejny turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone na początek rywalizacji w Bangkoku zagrają z Bułgarią. Polki po turnieju w Chinach nie wróciły do kraju i przygotowywały się do kolejnych meczów w Azji.
10: Na pewno dobrze, że zostałyśmy tutaj w Azji, bo nie musimy walczyć znowu z tym jetlagiem, z tą różnicą czasu. Wczoraj już odbyłyśmy trening na hali treningowej, dzisiaj trening już na hali meczowej i myślę, że będziemy do tego jutrzejszego meczu dobrze przygotowane.
9: Mówiła libero naszej kadry Justyna Łysiak. Początek meczu z Bułgarią o 12 polskiego czasu. W kolejnych spotkaniach Polki zagrają z reprezentacjami Ukrainy, Holandii i Kanady.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Przypominam, że jutro od 20 do 24 stopni w ciągu dnia temperatura przyzwoita, choć nie najwyższa, jeśli chodzi o najbliższe dni, bo jeśli to jest dla Was za mało na czerwiec, to informuję, że w kolejnych dniach będzie o 2, 3, a nawet 6 stopni więcej, czyli w porywach do 30 stopni w sobotę, wtedy już pełne słońce, pełne lato, pełna wakacyjna przygoda może dla niektórych właśnie się będzie rozpoczynać. A u nas na razie spokojny wtorkowy wieczór, typopista plus, Marcin Jędryk, polecam nasze...

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy fakty przedstawia Mateusz Bożek.
2: Zaczynamy od śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa w małopolskiej Mszanie Górnej. Nie żyje 19-letnia kobieta. Rodzima produkcja, a może zagraniczne dostawy. W faktach także o waszych opiniach o tym, gdzie Polska powinna szukać nowego sprzętu wojskowego. Sprawdzimy też, jak poszło Francji, wicemistrzom świata, w jej pierwszym meczu na tegorocznym mundialu. Prokuratura Rejonowa w Limanowej prowadzi śledztwo w sprawie tragicznej śmierci dwojga osób w Mszanie Górnej w Małopolsce. Przypomnę, wczoraj zginęła młoda kobieta. 19-latkę zabił jej były partner. On sam popełnił później samobójstwo. Kobieta została zaatakowana ostrym narzędziem, gdy wróciła z pracy do domu.
3: Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia i całą noc trwała policyjna obława za napastnikiem. Mężczyzna oddalił się w rejon masywu leśnego. Dzisiaj w godzinach porannych na zboczu lasu ujawniono zwłoki młodego mężczyzny.
4: No wielka tragedia dla jednej i dla drugiej strony.
5: Tragedia po prostu i tyle, nie do pojęcia.
6: Zdarzyło się to kiedyś tutaj w okolicy?
5: Nie. Nie kojarzę.
2: Mówili mieszkańcy gminy Mszana Dolna, a wcześniej prokurator Justyna Rataj-Mikietyn. Co drugi Polak uważa, że sprzęt wojskowy i broń powinniśmy kupować w Polsce. Tylko 17% wskazuje na kraje Unii Europejskiej. 10% wolałoby wydawać pieniądze w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, a co na to politycy?
7: Zarówno rządzący, jak i opozycja mówią właściwie jednym głosem. Sprzęt powinniśmy kupować tam, gdzie jest on najlepszy i najtańszy.
8: Najkrócej mówiąc, wszędzie, czyli tam, gdzie jest dobra oferta i w taki sposób, żeby dywersyfikować te zakupy, żeby one realizowały oczekiwania wojskowe.
7: Mówił mi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Podobnego zdania jest opozycja. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości wskazuje także, że nie wszystko jesteśmy w stanie kupić w Polsce.
9: Nie no, panie redaktorze, no F-35 niestety nie kupimy w polskim przemyśle. Abramsów także nie kupimy w polskim przemyśle i tak bym mówił, wymieniać.
7: Politycy podkreślają również, że kluczowe znaczenie ma także krótki czas dostaw uzbrojenia wojskowego.
10: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Za podpaleniem domu premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera stali rosyjscy agenci. Tak wynika z doniesień stacji BBC. Brytyjski rząd jak dotąd nie potwierdził tych informacji. Rosji zaczyna brakować środków, dlatego coraz częściej stawia na działania hybrydowe. Tak uważa sir Richard Moore, były szef brytyjskiego wywiadu MI6. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
11: Zdecydowane działania brytyjskich służb po ataku nowiczokiem w Salisbury i otruciu Aleksandra Litwinienki skłoniły Rosję do zrewidowania swoich działań. Zdaniem sir Richarda, Kreml nie wysyła już do Wielkiej Brytanii swoich agentów, ale w zamian na miejscu rekrutuje zwykłych przestępców. Putin traci na froncie w Ukrainie tak wielu żołnierzy, że pragnie rozszerzyć pole walki, podkreśla były szef brytyjskiego wywiadu. Najczęściej zwerbowani w ten sposób ludzie nie posiadają doświadczenia agenturalnego i łatwo wpadają w ręce policji. Sir Richard zaznaczył, że w obliczu takich działań hybrydowych jedyną słuszną reakcją jest jeszcze większe wspieranie Ukrainy i dalsza edukacja społeczeństwa, które powinno pozostać czujne na wypadek inspirowanych przez Rosję prowokacji.
2: 3-1 w tej chwili Francuzi, wicemistrzowie świata w piłce nożnej, prowadzą z Senegalem. To już ostatnie sekundy drugiej połowy meczu. To była bardzo emocjonująca druga połowa. Wszystkie 4 bramki padły właśnie w niej. To pierwszy mecz reprezentacji Francji w tegorocznym mundialu. Nie myślałem, że wrócę do gry w piłkę ręczną, przyznaje w RMF FM były reprezentant Polski Karol Bielecki. W 2010 roku podczas meczu towarzyskiego rozgrywający zderzył się z jednym z rywali. W wyniku poważnej kontuzji stracił lewe oko.
12: A była w tobie złość po tym zdarzeniu?
13: Złość, myślę, że rozczarowanie po tej diagnozie, kiedy usłyszałem, że nie uda się uratować oka, to rzeczywiście miałem taki czas, tych parę dni, kiedy byłem przekonany, że nie będę grał w piłkę ręczną więcej. No i później nagle facet okulista klubowy gdzieś tam zaczyna mnie namawiać do tego, żebym spróbował na boisko wrócić dla siebie, dla własnej psychiki.
2: Na szczęście udało się, ze świetnym skutkiem. Posłuchajcie rozmowy Grzegorza Krychowiaka z Karolem Bieleckim na kanale YouTube w stylu Krychowiaka. Polecamy. Jeszcze wracamy do meczu Francji z Senegalem. W tej chwili mecz zakończył się 3-1 dla wicemistrzów świata.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terwnikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze na północ zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Bez specjalizacji miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej z Warszawy. Później o katastrofie wojskowego samolotu w Ukrainie. Nie żyje dwóch pilotów. Przyczyny wypadku nie są znane. Francja pokonuje Senegal w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Bohaterem Francuzów? Kylian Mbappé. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie 29-letniego lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku bez specjalizacji miał zarobić 1 600 000 złotych. O złożeniu zawiadomienia poinformowała w Sejmie posłanka partii Razem Marcelina Zawisza. Sprawa dotyczy Dawida Kacprzyka, radnego dzielnicy Ursus, lekarza Miejskiego Szpitala Południowego. Z najnowszymi informacjami w tej sprawie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Posłanka partii Razem Marcelina Zawisza podkreśla, że prokuratura musi zbadać, czy 28-latek, który nie miał specjalizacji, a był zatrudniony w kilku placówkach naraz, nie wyłudzał publicznych pieniędzy.
4: Ten grafik pana radnego zakładał, że pracuje on 11 godzin 365 dni w roku, czyli wszystkie święta, wszystkie weekendy, cały czas po prostu był w pracy.
3: Śledczy muszą zbadać tę sprawę, podkreśla wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.
5: Jesteśmy zdeterminowani, bo tak nie może być, bo taka sytuacja rzuca światło na wszystkich naprawdę ciężko pracujących lekarzy w każdym szpitalu.
3: Wczoraj szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński poinformował, że radny Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii.
2: Dwaj piloci zginęli w katastrofie samolotu Su-24M należącego do Sił Zbrojnych Ukrainy. Bombowiec dziś wieczorem rozbił się w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju. Należał do 7. Brygady Lotnictwa Taktycznego. W tej chwili służby ustalają przyczyny katastrofy. Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Została ona wynegocjowana w ubiegłym roku, ale kilkakrotnie odraczano jej przyjęcie z powodu roszczeniowej polityki Donalda Trumpa. Czy to korzystna umowa dla Unii? O tym dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Umowa jest korzystniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Unia obniża cła, podczas gdy amerykańskie taryfy na unijne towary pozostają na poziomie 15%. Z porozumienia wyłączono jednak produkty wrażliwe, takie jak wołowina, drób i cukier. Dzięki poprawkom Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska zyskała możliwość zawieszenia preferencji handlowych, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą uzgodniony próg ceł na stal oraz zamrożenia umowy w razie kolejnych gróźb ze strony Donalda Trumpa, takich jak w przypadku Grenlandii. Umowa wygaśnie z końcem 2029 roku, co otworzy drogę do jej renegocjacji z następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
2: Kylian Mbappé, bohaterem Francji. W zakończonym przed niespełna godziną meczu z Senegalem w grupie I, pierwszym spotkaniu wicemistrzów świata na tegorocznym mundialu, strzelił 2 bramki. Końcowy wynik 3-1 dla Francuzów. Mbappé z dorobkiem 14 goli awansował na 3. miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich mistrzostw świata. Rekordzistą w liczbie goli jest urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose, 16 bramek. A w tej chwili rozpoczyna się kolejne spotkanie tej grupy w amerykańskim Foxborough. Norwegia powalczy o 3 punkty z reprezentacją Iraku. Jak zachowuje się balon w kontakcie z ciekłym azotem i jak stworzyć własną chmurę? To już wiedzą mali pacjenci szpitala dziecięcego w Olsztynie. Ze specjalnym pokazem odwiedzili ich naukowcy z Kortosfery, Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
7: Będziemy robić pokaz chemiczny, pokaz magia, chemia w barwach. Pokażemy, że chemia jest magiczna, kolorowa i wcale nie jest czarną magią, tak jak się wydaje.
8: Jak wyglądały te doświadczenia? Co widziałaś?
9: Ogień się palił na rynku. Ja nie wiedziałam, że to takie coś jest. Też była taka para, kostki takie, lodu. Z nich zrobiłam taką bankę i w środku jak się przybiło, to była para.
8: Z punktu widzenia rodzica, fajne takie urozmaicenie czasu w szpitalu?
10: Bardzo fajne, super, ciekawe i warto było przyjść i zobaczyć.
2: Pokazom przyglądał się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, a my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 1:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Para buch, dobranocka w ruch. Zaczynamy środowe już spotkanie w RMF.

0: czymkolwiek.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99. Polo.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: RMF Słoneczne Przeboje.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
3: Sprawca brutalnego zabójstwa w Białej Podlaskiej wciąż na wolności. Ofiarą artysta ostro krytykujący Władimira Putina. W faktach wracamy do Mistrzostw Świata w piłce nożnej i do zmagań Norwegii z Irakiem. Emocji w tym spotkaniu nie brakuje. RMF FM, marką medialną 25-lecia. Policja wciąż poszukuje zabójcy 44-letniego Rosjanina zastrzelonego w Białej Podlaskiej. Ofiara to Robert K., działający jako artysta pod pseudonimem Simon Skrepecki, który ostro krytykował władze rosyjskie. Te informacje potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak. Ofiara miała rany postrzałowe klatki piersiowej i głowy. W tej sprawie zatrzymano jak dotąd dwóch Białorusinów.
4: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów. Trwają intensywne czynności śledcze.
3: Do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Słuchacie faktów RMF FM. Za łapówki wydawał zaświadczenia ukończenia kursu dla przyszłych ochroniarzy. Policjanci zatrzymali dyrektora dwóch niepublicznych placówek kształcenia w Gdańsku oraz 7 innych osób. O szczegółach Stanisław Pawłowski.
5: 68-letni dyrektor miał wystawiać zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanego pracownika ochrony osobom, które nawet nigdy nie pojawiły się na zajęciach. Policjanci zatrzymali także 7 osób, które miały wręczać łapówki. To była duża akcja. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do 8 miejsc w Gdańsku, Gdyni, Malborku i powiecie gdańskim. Podejrzani mają od 25 do 68 lat. Natomiast w domu podejrzanego dyrektora zabezpieczyli ponad 27 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów związanych z łapownictwem i poświadczaniem nieprawdy w dokumentach. Pozostałym podejrzanym przedstawiono zarzuty korupcyjne oraz posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Prokuratura chciała aresztu dla 68-latka, ale sąd nie uwzględnił tego wniosku. Za przyjmowanie, ale i wręczanie łapówek w związku z pełnioną funkcją publiczną grozi do 10 lat więzienia.
3: W faktach ponownie zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W grupie I Norwegia zmaga się z reprezentacją Iraku. Po pierwszej połowie Norwegowie prowadzą 2-1. Autorem pierwszego gola dla drużyny ze Skandynawii Erling Haaland. Bramka padła w 29 minucie. Niespełna 10 minut później odpowiedź Iraku. Piłkę do siatki wpakował Ayman Hussein. W końcówce pierwszej połowy kolejny gol dla Norwegów i kolejna bramka Haalanda. Najpierw głośny huk, potem piasek i drobne kamienie, które nagle wystrzeliły w górę i spadły prosto na pobliskie samochody. Do tego nietypowego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór przy ulicy Górskiej w Łodzi. Pojazdy zostały uszkodzone, ale nikt na szczęście nie został ranny. O tym, co właściwie wydarzyło się przy ulicy Górskiej, dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
6: Gołym okiem wyglądało to jak erupcja piaskowego wulkanu, a w rzeczywistości był to zaplanowany test nowego gazociągu. Szczelność takiej instalacji sprawdza się powietrzem pod ciśnieniem, powiedział mi rzecznik prasowy komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Takie prace były wcześniej zapowiedziane i są jednym z elementów bezpieczeństwa przy odbiorze gazociągu. Prace prowadziła firma, której roboty zleciła Polska Spółka Gazownictwa. Zgłoszenie od mieszkańców zaniepokojonych hukiem dotyczyło wybuchu gazu, więc w pierwszej kolejności strażacy sprawdzili obecność gazu ziemnego. Nie wykryto go również w najbliższych budynkach.
3: Na stronie rmf24.pl znajdziecie zdjęcie z miejsca tego zdarzenia.
0: RMF FM. Radio, któremu ufają Polacy.
3: Radio RMF FM zostało uznane marką medialną 25-lecia. Taką nagrodę przyznał portal Wirtualne Media z okazji swojego jubileuszu. To jest okazja, żeby zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądać następne ćwierć wieku, podkreśla prezes grupy RMF FM Tomasz Ramza, który odebrał statuetkę.
7: My na pewno będziemy robić swoje, żeby nasi odbiorcy byli z nami, żeby ufali marce RMF. To jest największe nasze wyzwanie. I mogę obiecać to, że na pewno przez najbliższe lata na tym będziemy się skupiać. żeby oni mogli nam ufać, żeby ich nawyk przychodzenia do nas był pielęgnowany przez nas należycie.
8: RMF FM otrzymało nagrodę w kategorii Marka 25-lecia, dlatego że od lat pozostajecie najchętniej słuchaną stacją radiową w Polsce. Poza tym jesteście na podium w rankingach zaufania.
3: Komentowała redaktor naczelna portalu Wirtualne Media Daria Różańska-Danisz. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy szczegóły.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Od stycznia 1990 roku niezmiennie jesteśmy...

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
2: Tej nocy Rosjanie po raz kolejny zbombardowali ukraińskie miasta. Zginęło co najmniej 7 osób. Trwają spory w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie uznali kolejną ustawę za niezgodną z prawem. Prezydent Poznania, który został obrzucony ciastem w trakcie sesji Rady Miasta, przekonuje, że to była akcja o podłożu politycznym. Co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskich atakach na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy. W obwodzie donieckim 3 osoby zginęły po 2 nalotach bombowych na Słowiańsk. 5 kolejnych zostało rannych. Z kolei, jak informuje agencja Reutera, w Zaporożu w fali ataków z użyciem dronów 1 osoba zginęła, a 7 zostało rannych. Lokalne władze informują o 5 uderzeniach w miasto. Ogień objął budynek mieszkalny i centrum handlowe. Uszkodzona została także placówka oświatowa. Trybunał Konstytucyjny coraz bardziej podzielony. Sędziowie uznali wczoraj za niezgodną z prawem kolejną ustawę. W jej uchwaleniu nie brali udziału posłowie Kamiński i Wąsik. Tym razem jednak przeciwko wyrokowi głosowali już 2 z 5 sędziów. Jeden z nich, Jakub Stelina, ostrzegał, że uznając za bezprawne działania Sejmu bez 2 posłów, sędziowie powinni też przyznać, że bezprawnie działa sam Trybunał.
3: Sejm wybrał 6 sędziów na wakujące stanowiska, ale 4 z nich, powiedzmy z pewnych względów, nie podjęło służby. Ale na te stanowiska nikt inny nie może już być wybrany, bo nie zostali wybrani, więc właściwie mamy do czynienia z takim trwałym uszczupleniem składu Trybunału. Więc jeśli Trybunał miałby być konsekwentny i konsekwentnie stosować swój tok rozumowania, to musiałby stwierdzić, że nie ma prawa działać.
2: Podsumował Jakub Stelina. Sporny wyrok zapadł większością głosów 3-2.
4: To są fakty RMF FM.